wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

Jedźmy. Za górami na Mazurach leży Ibiza. Pięciu typa się pakuje do Deumatiza. Skóra, dresy, łysa głowa, a jak nie to wiza.

rudą. Sięgam dłonią do kieszeni. Piotrek, o co chodzi z bluzą? Pytasz mnie już po raz setny. Taki jeden dobry kumpel dał mi radę wieki temu. W sumie mogę go posłuchać. Jeśli piłeś, nie diemuj. Jakaś para jest na skarpie, zanurzona w pocałunku. Chcę typowi wytłumaczyć, że nie znajdzie w niej ratunku, gdy go rzuci jak

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmiany, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2-0-1,

wciąż czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron. Robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swoim strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.

0: Radio Kiss FM. Drops
1: and bangers. A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: emocja.
1: Nabawiłeś się FOMO,
2: bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute. Mamy na to sposób. Crazy. Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Hejka, jest siódma. 9 zarzutów dla 66-latka podejrzanego o przygotowanie zamachu m.in. na premiera i ministra obrony. Krzysztofowi N. grozi do 15 lat więzienia. W jego mieszkaniu służby znalazły m.in. ładunki wybuchowe. Według śledczych mężczyzna zwerbował już do pomocy inne osoby z bronią oraz miał pozyskać adresy polityków. Mężczyzna nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Hubert Hurkacz w 1/8 finału zakończył swoją przygodę na turnieju w Szanghaju. Po bardzo zaciętym boju przegrał z Alejandro Dawidowiczem Fokiną. Ośrodek Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce skupi się na bezpieczeństwie. Wciąż trwają rozmowy o jego zadaniach. Podjadanie w nocy może szkodzić wątrobie. Tak wynika z badań amerykańskich naukowców. Wątroba jest szczególnie wrażliwa na zaburzenia rytmu dobowego.

czasu można stracić na Łopuszańskiej, zwłaszcza od Jerozolimskich w stronę Alei Krakowskiej, wał Mieceszyński przed Mostem Łazienkowskim w stronę Centrum również, no i Prymasa Tysiąclecia przed Jerozolimskimi. Na Wisłostradzie zwężenia przy Górnośląskiej, Łazienkowskiej i 29 listopada.

Głównie chmury dzisiaj w prognozach dla Warszawy, chociaż o poranku możliwe przejaśnienia, a później w ciągu dnia możliwe opady deszczu. Tak około południa mniej więcej i później w okolicach zachodu słońca, trochę przed i trochę po. Jeżeli chodzi o temperaturę, to najwyższa ma być właśnie wtedy, tuż przed zachodem słońca, 12 stopni prognozują synoptycy. I podobna temperatura odczuwalna, dzisiaj wiatr nie powinien specjalnie przeszkadzać, raczej słaby.

wstaje po 7:00, to najwyższy czas, aby wstać do pracy, szkoły, czy gdzie tam musicie. Ale spokojnie, easy, będzie bardzo przyjemnie, bo z Only Drops and Bangers z rana. Ja jestem

0: środowe poranki. Myślę, że rozbudzi nas absolutnie. Mamy 11 minut po 7:00. Słuchacie Radia Kiss FM. Ale słuchajcie, czy wy pamiętacie wpadkę Julii Wieniawy w Tańcu z Gwiazdami, kiedy jej spódnica postanowiła żyć własnym życiem i pokazała trochę więcej niż planowano? No to Julka właśnie udowodniła, że dystansu do siebie jej nie brakuje. Wrzuciła kulisy całej akcji, a na nagraniu śmieje się z Edwardem Miszczakiem, czyli prezesem tej telewizji, że to wszystko dla zasięgów i lepszej oglądalności. No czyli zamiast chować się pod kołdrą i udawać, że nic się nie stało, zrobiła z tego niezły content. I szczerze, w świecie, w którym każdy viral jest na wagę złota, ta strategia może być całkiem skuteczna. No bo wpadka wpadką, ale PR przecież sam się nie zrobi, prawda? A teraz będzie trend alert, totalny trend alert Molly Elizabeth i Run Rabbit. Myślę, że ten numer absolutnie wam się spodoba. No mam nadzieję, że się nie mylę.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem.
2: Are you ready for this?

Jason w Radiu Kiss FM. Mamy 22 minuty po 7:00. No czas szybko leci, słuchajcie, dopiero co zaczęliśmy godzinę, a to już 22 minuty minęły, ale easy, bo jeszcze w tej godzinie same takie muzyczne sztosy. Będzie Urzel, będzie Livka, będzie Jimmy Miller, będzie naprawdę pięknie.

0: siebie?
1: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę.

0: No dajcie znać, kto czeka, bo wiem, że łatwo jest zgubić głowę nawet w środku tygodnia. Słuchajcie, sprawdźmy zatem, czy macie ze sobą portfel, dowód, legitkę, klucze do chaty, no i telefon z słuchawkami, żeby Radio Kiss FM słuchać zawsze. No nie mówię już o tym, że musicie wziąć prysznicy i wymyć zęby, bo zakładam, że to moje robaczki rano ogarniają, prawda? Jeśli tak, no to możemy z tą środą lecieć, bo już teraz czas na prawdziwy banger od Urzela.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

0: Kiss FM. Mamy 38 minut po siódmej i pewnie spieszycie się do pracy, ale część z was pewnie nie spieszy się do szkoły, no bo dobra, uczniaki. Dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, a to oznacza jedno: dzień bez szkoły! Nauczyciele świętują, a wy możecie legalnie odespać poranne wstawanie, chillować pod kocykiem czy wyjść ze znajomymi. No bez budzika, bez lekcji i bez tekstów wyjmujemy karteczki. Brzmi chyba jak plan idealny, co? No korzystajcie z tego wolnego, bo niestety rzeczywistość jutro do was zadzwoni, a wy będziecie musieli odebrać. Także miłego chillowania życzy wasza ulubiona prowadząca Radia Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.
0: Liwka i poza tobą nic na to środowe chillowanie.

Ja uwielbiam ten numer, ale jeszcze w tej godzinie same takie. No i przede wszystkim będzie Bambi, BDOS i Cyrk, czyli numer z piątku, który od razu wszedł na naszą playlistę. No i co więcej, spojrzymy, jak Sandra Kubicka urządza swoje mieszkanie. No bo jest, jak się domyślacie, na bogato.

0: kochacie, bo piszecie do nas non-stop, żeby ten numer leciał. I ja bardzo to lubię. Mamy 54 minuty po siódmej, za 6 minut mamy już ósmą, ale mamy też Sandrę Kubicką, która pokazuje, jak mieszkać i powiedzmy sobie szczerze, no skromnie to raczej nie będzie. Influencerka pochwaliła się projektem nowego mieszkania, a wnętrza zapowiadają się naprawdę imponująco. Wszystko ma być stylowe, nowoczesne i z nutką luksusu. No Sandra już planuje nową przestrzeń, a my możemy ją ocenić. Czy będzie efekt wow? No, czekamy na te efekty.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.
0: To jest prawdziwy banger. Wasted, chwilę przed ósmą. Miejmy nadzieję, że was rozbudzi, gdziekolwiek jesteście. Jak jedziecie do pracy, to powodzenia, oby tych koreczków już nie było. Zróbcie głośniej, będzie fajnie.

0: Na premiera przynajmniej tego miesiąca. A teraz już czas na update Radia Kiss FM, bo zbliżyliśmy się do 8:00. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Minęła 8:00. Ministerstwo Edukacji szykuje nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Nauczyciel będzie mógł odebrać uczniowi przedmiot, który może być niebezpieczny. W klasach mogą pojawić się przyciski alarmowe. Nie będzie natomiast przeszukiwania plecaków czy bramek jak na lotnisku. To dobre rozwiązanie, mówią dyrektorzy szkół. Ważne, aby rodzice współpracowali w tej kwestii ze szkołą i sprawdzali tornistry swoich dzieci. Szkoły do odwołania będą patrolowane przez policję i straż miejską. Śledczy cały czas badają, jak doszło do śmierci 4-osobowej rodziny w jednym z mieszkań w Kielcach. Prawdopodobnie 55-latek zabił najpierw swoją rodzinę, a potem sam odebrał sobie życie. Unia Europejska ograniczy import chińskich samochodów hybrydowych. Będzie to maksymalnie 350 tysięcy pojazdów rocznie. Kubuś Puchatek ma już 100 lat! Pierwsza książka z niedźwiadkiem o małym Rozumku, który kocha miodek, ukazała się w 1926 roku.
3: Do listy ulic, o których już dzisiaj o poranku słyszeliście i które mogą sprawiać problemy kierowcom, teraz wypadałoby jeszcze dorzucić Jana Pawła II od Dzielnej do ronda ONZ w tym kierunku właśnie. Kierowcom przypominamy o problemach na węzłach Opacz oraz Warszawa Zachód związanych z rozbudową autostrady A2.

jeszcze w najbliższym czasie możliwe jakieś przejaśnienia, ale później w ciągu dnia cały czas chmury, a nawet deszcz z tych chmur ma popadać około 11, 12 i później druga tura 17, 19. 12 stopni, ale na to musimy jeszcze poczekać. Na razie czekamy, żeby w ogóle do 10 dojść. Wiatr słaby, ciśnienie wysokie. Jutro temperatura podobna, też pochmurnie, ale bez deszczu.

0: Magnetic, ależ ten numer mnie z rana budzi, no to się nie mieści w głowie, mam nadzieję, że was dokładnie też, bo mamy 12 minut po 8, no i słuchajcie, ekipo, czy my właśnie oglądamy Hotel Paradise, czy jakiś turniej w strategicznym eliminowaniu ludzi, no bo w Rajskiej Willi znowu poleciały naprawdę grube akcje. Do programu wszedł Fifi i chyba nie zamierzał długo siedzieć cicho, bo w tym odcinku dostał specjalną kartę, dzięki której mógł wskazać dwie osoby zagrożone odejściem, no na jego celowniku znaleźli się Michał i Wiktor. A potem głosowanie, nerwy, decyzje, które nie wszystkim mogły się spodobać, bo uwaga, ostatecznie z programem pożegnał się Wiktor. I co ciekawe, jeszcze chwilę wcześniej jego relacje z niektórymi osobami wyglądały nieco inaczej, sami przyznajcie. No ale wiadomo, w Hotelu Paradise sojusze potrafią zmienić się szybciej niż status związku na Facebooku. No ale pytanie brzmi, czy Fifi właśnie namieszał w grze na dobre, czy to dopiero początek jakiejś większej dramy. No ja będę śledzić i update'ować na bank, także bądźcie czujni.
1: Radio Kiss FM. Trend alert.
0: Prawdziwy trend alert. Storm 2 Generation i Younglin.

Sucking Body. Słuchajcie, jak dla mnie ten numer może lecieć 24 godziny na dobę. Przysięgam, że dawno nie miałam aż takiej fazy na jakiś numer, także bardzo się cieszę, że tutaj u nas w Radiu Kiss FM jest. Co więcej, już za moment myślę, że ogarnęłam wam plany na piątek, bo mamy coś z Radiem Kiss FM naprawdę specjalnego. Radio Kiss FM.

planów na piątek, a mam nadzieję, że nie macie, no to ja już wam je serwuję. Słuchajcie, zanim wyruszycie na te imprezki piątkowe, zacznijmy biforek z radiem Kiss FM, bo w piątek między 19 a 23 wskakujemy do busa Kisa, no i ruszamy przez miasto, żeby rozkręcić Warszawę. Słuchajcie, wpadniemy do najbardziej imprezowych miejscówek, od placu Defilad, przez Nowy Świat, pawilony, bulwary Wiślane i elektrownie po Wiśle, aż po plac Zbawiciela i pole Mokotowskie. Będzie DJ najlepsze kisowe brzmienia i ekipa Radia Kiss FM. No myślę, że nie może was zabraknąć. Ja też tam będę i czekam na was niesamowicie.

W Radiu Kiss FM mamy 38 minut po 8 i ja tylko chciałam tak nieśmiało, a nawet bardzo śmiało przypomnieć, że możecie do Radia Kiss FM zadzwonić. 321-321-222. Numer jest bardzo prosty, a z okazji tego, że dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, bardzo mnie ciekawi, czy możecie mi odpowiedzieć na pytanie, co można robić jednocześnie w szkole i na przykład w klubie. No słuchajcie, dzwońcie. 321-321-222. Chętnie z wami na ten temat podyskutuję. We are, no, we are. Radio Kiss FM. All the hits.

0: Trick w Radiu Kiss FM. Słuchajcie, zapytałam was, co można robić jednocześnie w szkole i w klubie. I właśnie mam tutaj słuchaczkę Zuzannę na linii. Cześć Zuzia!
1: Hejka,
0: hejka! Hejka, czy ty mi odpowiesz na pytanie, co można robić i w szkole, i w klubie?
1: A odpowiem.
0: A powiedz!
1: Na przykład można robić zdjęcia, jeść.
0: O, czy ty...
1: Robić filmy.
0: O, no bardzo dobrze. Czyli z okazji tej Święta Edukacji Narodowej, powiedz mi, czy ty w szkole robisz filmy? To jest legalne?
1: No na przykład z koleżankami nagrywamy. Na przykład ja poszłam teraz do liceum, to robiliśmy nasz pierwszy dzień.
0: O.
1: I stworzyliśmy taki film. No na przykład ja tak robiłam też w podstawówce. No.
0: Ale super. No to w takim razie, słuchaj, wygrywasz uściski od ulubionej prowadzącej Radia Kiss FM. Miłego dzionka, Zuza, pa, pa.
1: Pa.
2: Radio Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: Autopromocja.
1: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
2: No i wyjechałeś zawiasy.
3: Siemano, to znowu my.
2: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
2: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
1: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
2: Specjalnie dla was szukamy ploteczek, aferek.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo. Yes.

za 6 minutek mamy już 9. Słuchajcie, a jeszcze na początku tej 9 powiem wam, jaki dzisiaj horoskop dla bliźniąt. Bliźniaki, słuchajcie, co tam mam, bo będzie dzisiaj u was naprawdę grubo, więc bądźcie czujni.

0: Radiu Kiss FM. Zbliżamy się już do godziny 9, więc to czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 9. Dyplomatyczny pad trwa. Premier nie przyjdzie do prezydenta, żeby porozmawiać o nominacjach ambasadorskich. Jak mówi rzecznik rządu Adam Szłapka, wszystko jest opisane w konstytucji i ustawach i pan prezydent może podpisywać. Jeżeli coś się nie podoba, to trzeba to uzasadnić. Sam prezydent twierdzi, że sprawę trzeba rozwiązać systemowo. Szok i poczucie niepewności w Watykanie. To po zdiagnozowaniu u papieża nowotworu płuca. Leon XIV miał wczoraj operację usunięcia guza. Ponad 701 tysięcy osób w Polsce obchodzi dziś swoje święto. Tylu właśnie mamy nauczycieli. Ponad 84% z nich to kobiety. Iga Świątek pokonała Magdalenę Fręch 6-2-6-1 w drugiej rundzie tenisowego turnieju w Wuhan. Maja Chwalińska z kolei awansowała do 1/8 finału tych zmagań. Pokonała Czeszkę Marię Bułskową.

uwaga kierowcy, są problemy po zdarzeniu drogowym na S2 pomiędzy węzłami Puławska a Warszawa Lotnisko. Zderzyło się tam kilka pojazdów. Zablokowany lewy pas ruchu w kierunku Poznania. Do zdarzenia doszło po 8. Problemy mogą być jeszcze przez mniej więcej godzinę.

poranek dawał jeszcze jakieś nadzieje. Ładne widoki mieliśmy na niebie, podświetlone chmury. No ale teraz już nie są podświetlone, bo słońce świeci na nie z góry. I chmury mają z nami zostać przynajmniej do 15. Może bliżej zachodu słońca jeszcze przejaśnienia wrócą. To znowu będą ładnie podświetlone chmury. Po drodze w ciągu dnia mogą się pojawiać opady deszczu i przed południem, i po. Do 12 stopni dziś maksymalnie w Warszawie.

0: środę, 14 dzień października, 9:02 na zegarach i bardzo się cieszę, że jesteście tutaj z nami w Radiu Kiss FM. Do weekendu jest coraz bliżej. Adi, siemaneczko!
1: Siema, ja też odliczam. Mam bardzo dużo planów.
0: Tak, jakie masz plany na weekend?
1: Jadę na Kawalerski.
0: Na Kawalerski? Czy po weekendzie w takim razie opowiesz nam, co tam się działo?
1: Tak, ale będę mówił niedużo, bo może być coś ode mnie czuć, a nie chciałbym wprawiać nikogo w dyskomfort.
0: Mamy 9:02.
2: To jest radio.
0: A na sam początek tej dziewiątej Slater, I think he's got a girl. No to jest prawdziwy, świeżutki banger na antenie Radia Kiss FM. Mam na

0: SFM, mamy 11 minut po 9:00 i to jest absolutnie prawdziwy banger, który leci u nas dosyć często, bo piszecie do nas, żeby leciał jak najczęściej, więc my słuchamy, nie oceniamy, tylko puszczamy. Ale słuchajcie, miłość nie wybiera. Dla Margarety z programu Kochaj albo wróć nawet obdrapane ściany nie są przeszkodą. Małgorzata Jurczak pokazała, jak wyglądają warunki mieszkaniowe jej ukochanego Mahomeda w Turcji. No i trzeba przyznać, że luksusów nie ma. No, część pomieszczeń jest wyremontowana, ale inne wciąż czekają na odświeżenie. No i Margareta podkreśla, że miłość jest dla niej najważniejsza. Również bezpieczeństwo i atmosfera, a nie wygląd domu. Przypomnijmy, że zakochanych dzielą aż 32 lata różnicy wieku. No czy uczucie wystarczy, by pokonać wszystkie różnice? Tego dowiemy się w kolejnych odcinkach, bo dla mojego szefa to prawdziwa miłość, a ja z nim dyskutować nie zamierzam. Więc tak, zgadzam się, Margareta i Mahomet. Let's go!
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger. Yes.

0: Up the Wedding w Radiu Kiss FM. A ja mam tutaj znowu Adiego. Adi, w jakim wieku ty chciałbyś wziąć ślub?
1: Witam, chyba żadnym.
0: Co ty gadasz? W żadnym wieku nie chciałbyś wziąć ślubu?
1: Nie wiem, może piątym przed naszą erą byłoby fajnie, wtedy Sokrates mądrze mówił i tak dalej, nie?
0: A ty teraz zapytaj mnie.
1: A ty w jakim wieku chciałabyś wziąć ślub?
0: Ja bym mogła już jutro jak coś.

0: Promocja.
1: Ejo, masz coś do powiedzenia? To wyślij nam DM-a. Wbijaj na radiokiss.fm, tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Wyślij nam swoją głosówkę. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co

29 minut po 9 i to idealny moment, żebym powiedziała bliźniakom, bliźniętom, jak kto woli. Słuchajcie, co dzisiaj was czeka, bo czas na horoskop. Bliźnięta, kosmos mówi jedno, dzisiaj wasz mózg będzie miał otwartych 47 kart jednocześnie i żadnej nie da się zamknąć. Możecie zacząć dzień z wielkim planem, a skończyć na scrollowaniu TikToka i zastanawiać się, po co weszliście do kuchni. W miłości nie flirtujcie z trzema osobami na raz, bo dzisiaj możecie pomylić imiona, a kasa. Lepiej omijajcie aplikacje zakupowe, bo wasze tylko popatrze może skończyć się paczką pod drzwiami. Wasze szczęśliwe hasło na dziś: jakoś to będzie. No to jakoś to będzie, bliźniaki, dzisiaj. Radio

0: Radia Kiss FM, ależ to buja w ten środowy poranek. Słuchajcie, mamy 38 minut po 9:00 i jeżeli się boicie, że wasza ulubiona prowadząca idzie o 11:00, to easy, bo słuchajcie, od 14:00 Daria i Niko wjeżdżają naprawdę na grubo. Są świeże ploteczki, jest najlepsza muza, jest wszystko, jest ich dwójka i to ta energia, która studio dosłownie rozbija na Czerskiej. Także słuchajcie, nie stresujcie się z niczym do 11:00. Jestem ja, od 14:00 Daria i Niko, a 24 godziny na dobę gramy Only Drops and Bangers i ten numer, który absolutnie trenduje, The Hard Way, Cameron Whitcomb, już teraz.
1: Radio Kiss FM. To jest banger.

Radio Kiss FM. Za 16 minut mamy już 10. Ja nie wiem, kiedy ten czas zlatuje, ale tutaj czas leci naprawdę szybko, uwierzcie. A jeszcze w tej godzinie same takie sztosy. Adela, będzie Maluma, Shakira, ale będzie też ulubiony temat mój i mojego szefa, bo szykuje się weselicho. Mahomet i Margarita Margareta planują ślub. A kto za to zapłaci, powiem wam jeszcze w tej godzinie. Radio Kiss.

10 milionów wyświetleń i ja się absolutnie nie dziwię, ta dziewczyna jest naprawdę sztosem. Ale słuchajcie, obiecałam wam newsika. Margareta i Mahomet planują weselicho na 200 osób, więc szykuje się naprawdę gruba biba. Ale kto za to wszystko zapłaci? No właśnie, w programie Kochaj albo Wróć padł temat kosztów i Mahomet już zna odpowiedź. Ty za to zapłacisz, kochanie. No przypomnijmy, że zakochanych dzieli 32 lata różnicy, a ich miłosna historia od początku no wzbudza naprawdę spore emocje, więc teraz czas na wielkie tunezyjskie świętowanie. Tylko przy takiej liczbie gości rachunek za talerzyk może naprawdę zaboleć. Yeah. Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: gra w Radiu Kiss FM. Ależ to jest banger, słuchajcie. A już teraz 10:00 i czas na update Radia Kiss FM. Zróbcie głośniej, sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Już 10:00. Maciej Berek złożył w Sejmie ślubowanie. Wybrany przez parlament na sędziego Trybunału Konstytucyjnego użył słów wobec prezydenta. Prezydent sam z siebie nie przyjął do dziś jego ślubowania. Żandarmeria i prokuratura wojskowa wyjaśniają sprawę fragmentów obiektu latającego na plaży w Karwi. Według nieoficjalnych informacji mógł to być duży dron. Zaglądamy teraz na dystrybutory na stacjach paliw. Za litr benzyny 95 zapłacimy dziś nie więcej niż 7,11, a diesla 7,98. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży Mistrzostw Świata. To po meczu rewanżowym z Belgią. Wygrały dopiero w karnych. Kibice nie ukrywają radości i dodają z przekąsem, że mecz był ciekawszy od tych, które rozgrywa męska reprezentacja. Teraz, na przełomie listopada i grudnia, nasze piłkarki czeka dwumecz z Irlandią.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Zepsuła się jedna nitka schodów ruchomych przy trasie WZ. Można wjechać na plac zamkowy, ale zjechać już się nie da. Miasto zamówiło nową prowadnicę, jednak trzeba na nią poczekać kilka tygodni. To teraz o czymś, co właśnie zaczęło działać w szpitalu przy Karowej. Chodzi o dzwon życia na oddziale położniczym. Jego dźwięk oznajmia zakończenie leczenia matki chorującej na nowotwór.
4: Człowiek traci grunt pod nogami, kiedy dowiaduje się, będąc w ciąży, że choruje na nowotwór. W domu 6 żyć, które mnie potrzebuje, a z drugiej strony to jedno, które takie niewinne rozwija się pod sercem.
3: Mówi pani Ola, która jako pierwsza uruchomiła dzwon przy Karowej. Dotychczas taka symboliczna procedura działała tylko na oddziałach onkologicznych. Pozostając w temacie ochrony zdrowia, w sobotę na Uniwersytecie Medycznym odbędą się pierwsze Mistrzostwa Polski w chirurgii małoinwazyjnej. Studenci i młodzi lekarze będą szyć i operować laparoskopami na specjalnych symulatorach. Jury oceni precyzję, technikę, szybkość i współpracę zespołów. To w sobotę, a już jutro inauguracja nowej iluminacji Parku Świętokrzyskiego. Powiemy o tym za godzinę. Rozpoczęły się prace związane z rozbudową autostrady A2 między Warszawą a Łodzią. Będzie trzeci pas dodawany na jezdniach w obu kierunkach. Na razie zwężenia. Na węźle Opacz, S2 i S8, a także na węźle Warszawa Zachód, który łączy S8 z Krajową 92.

najbliższe godziny, jeżeli chodzi o pogodę, mają być dość stabilne, czyli pochmurnie i okolice 9-10 stopni, ale im bliżej zachodu słońca, tym bardziej dynamicznie to wszystko wygląda w prognozach, bo tuż przed zachodem słońca są prognozowane przejaśnienia, a tuż po zachodzie słońca z kolei może trochę popadać. Wtedy też, tuż przed zachodem, będzie najcieplejszy moment dnia, 12 stopni dzisiaj w Warszawie.

Wtorek już po 10:00, a to oznacza, że słyszymy się dziś przez ostatnią godzinę razem, ale easy. Po 14:00 Daria i Niko rozgrzeją was nowymi bęgerami i ploteczkami, ale jednak dopóki 11:00 nimi nie powitamy razem ten poranek do końca, wypijemy drugą kawkę, wspólnie poplotkujemy i wszystko będzie G, obiecuję. Macie dobre humory? Mam nadzieję, a dla tych, którzy nie, to spokojnie, bo to jedyne radio, które tak trenduje, prawda? Radio. Radio. Bo na sam początek Generation Youngly.

0: Kiss FM, no to jest prawdziwy banger. Słuchajcie, a czy wy wiecie, że Karolina Pisarek i Roger opuścili właśnie program Twoje 9 miesięcy? Ich córeczka przyszła na świat dokładnie 12 października, a świeżo upieczona mama już pokazała córeczkę w sieci. I znamy też imię małej. Mała nazywa się Kiara. No brzmi wyjątkowo, prawda? Karolina podpisała zdjęcie słowami "The best day of our life". No i nie ma się co dziwić, bo dla tej dwójki zaczyna się właśnie zupełnie nowy etap, nowy rozdział. Także wielkie gratulacje dla rodziców, dużo zdrowia dla małej Kiary. No i gratulujemy dołączenie do programu Twoje 10 tysięcy nieprzespanych nocy. W razie co, służymy pomocą.
1: Radio Kiss FM. Trend Alert.

So Sad, ależ to jest banger, to naprawdę trenduje i wiem, że to lubicie, bo piszecie do nas w DM-ach na Instagramie, żebyśmy grali to bardzo, bardzo często i my spełniamy wasze życzenia, ale jeszcze w tej godzinie będzie Ray, będzie Whitior, będzie Isabella Rosa, będą naprawdę same muzyczne sztosy i myślę, że będzie również plan na piątek, bo zaplanowaliśmy razem z Radiem Kiss FM coś naprawdę specjalnego, więc

28 minut po 10, a ja tak jak wam obiecałam, myślę, że zorganizowałam wam już plany na ten weekend. Piątek od 19 do 23, słuchajcie, zanim ruszycie na te wszystkie wasze imprezki, musicie zaliczyć biforek z Radiem Kiss FM. Słuchajcie, będziemy mieć Kiss Busa i ruszamy w miasto, żeby rozkręcić Warszawę, zanim na dobre zaczniecie imprezować przed weekendem. Słuchajcie, będziemy krążyć po stolicy, wpadać w najbardziej imprezowe miejscówki. Plac Defilad, Nowy Świat, Elektrownia Powiśle, Plac Zbawiciela, będziemy dosłownie wszędzie, a wy będziecie mogli do nas wsiąść i do rytmów najlepszych bangerów się trochę poporuszać. Brzmi super? Myślę, że tak, także widzimy się w piątek. Wypatrujcie nas serdecznie w Warszawie.

0: Jesteś w radiu Kiss FM Łajcior. No ten numer jest naprawdę ma w sobie to coś. Słuchajcie, ja jestem z wami tutaj do 11 i czas szybko mija, bo mamy za 22 minuty już 11, ale easy, bo od 14 Daria i Niko wjadą na pełnej. Będą bęgery, będą plotki, będą aferki, będą najnowsze nuty, no i będzie ta ich energia, która studio na Czerskiej cały czas trzyma, także nic się nie bójcie, ja jestem z wami do 11, a od 14 będzie naprawdę na pełnej, zaufajcie.
1: Radio Kiss FM. All the hits. To trenduje.

Kiss FM. No jest to dosyć świeżutki numer u nas, a na Spotify ma już ponad 750 tysięcy wyświetleń. No myślę, że ten numer wam się bardzo podoba. A co więcej, myślę, że podobają się również wam żarty, które zawsze na koniec programu wam serwuję. I dzisiaj nie będzie inaczej, jeszcze przed 11:00 suchar od waszej ulubionej prowadzącej Julii Wasielewskiej. Wyczekujcie!

Radiu Kiss FM. Słuchajcie, zbliżamy się powoli do 11:00. Za 6 minut mamy już naszą pełną godzinę, ale ja was nie zostawię bez suchary od waszej ulubionej śpiewającej prowadzącej. Czy wy jesteście gotowi na tą Saharę? Uwaga, co ile chemik jeździ na wakacje? CO2.

0: Kiss FM, jaki to jest muzyczny sztos. A już wybiła godzina 11, więc ja się z wami żegnam. Czas na update Radia Kiss FM. Słyszymy się jutro. Pa, pa!
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Kiss! Mamy 11. Inflacja we wrześniu wyższa niż szacowano. Wyniosła rok do roku 4,1%. Wcześniej GUS szacował, że będzie to o 0,1 mniej. Tak dla szybszego blokowania nielegalnych treści w internecie. Senat daje zielone światło, ale jednocześnie wprowadził poprawki, by nowe prawo działało jeszcze sprawniej. To ustawa o bezpieczeństwie, przekonuje wicepremier Krzysztof Gawkowski i dodaje, że platformy cyfrowe muszą reagować. Państwo też musi reagować. Rządzący liczą, że prezydent przepisy podpisze. Nadal przekazujemy Ukrainie informacje wywiadowcze. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Ocenił, że zarówno Rosja, jak i Ukraina chcą pokoju. Trójwymiarowy druk leków coraz bliżej szpitali. Ta technika może pozwolić przygotowywać leki o dawkach dopasowanych do konkretnego pacjenta.
1: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
3: Adrian Górny. Jutro będzie inauguracja nowej, całorocznej iluminacji Parku Świętokrzyskiego. Zostanie uruchomiona po zachodzie słońca. Głównymi motywami będą rośliny, kwiaty i owady. Dzięki czujnikom iluminacja będzie się zmieniała, kiedy będziemy obok niej przechodzić. Jutro zatem warto wybrać się do Parku Świętokrzyskiego, a w piątek do Teatru Powszechnego. Będzie tam premiera spektaklu Zły na podstawie powieści Leopolda Tyrmanda, mówi reżyser Krzysztof Garbaczewski.
4: Sięgając do tej Warszawy lat 50. i dochodząc do dziś, mamy różne elementy, które mogą się łączyć z tymi różnymi czasami. Czasami jest to piosenka, czasami jest to robot, pies.
3: A zatem będzie i wirtualna rzeczywistość, i klimat powojennej stolicy. Jak ktoś woli morski klimat, też jest dobra wiadomość. Od połowy grudnia pociągi z Warszawy do Trójmiasta mają kursować nawet co pół godziny. PKP Intercity szykuje nowy rozkład jazdy, a w nim więcej połączeń. Codziennie na tory w całej Polsce ma wyjeżdżać około 600 pociągów. A co tam na torach tramwajowych na ulicy Stawki? Sprawdzimy za godzinę.

Najpierw dobre informacje dotyczące pogody. Będzie trochę cieplej niż w tym momencie, 12 stopni maksymalnie dziś w Warszawie. Kolejna dobra informacja jest taka, że są prognozowane przejaśnienia, ale to dopiero bliżej zachodu słońca. Dobra, a nawet bardzo dobra w wielu miejscach jest jakość powietrza w stolicy, a gorsze informacje to to, że najbliższe godziny raczej pochmurne, a po zachodzie słońca też deszcz pojawia się w prognozach.

0: FM. Voice by AI. Cheers!
1: Na zegarach 12. Turecka policja przejęła kontrolę nad siedzibą głównego kanału telewizyjnego opozycji. Przerwała też transmisję. Poinformowała o tym sama stacja Halk. Prawie 30% młodych Polaków czuje się pewnie w świecie finansów. Tak wynika z badania IPF Group. Prezydent FIFA Gianni Infantino 2 lata temu niejawnie otrzymał 1 720 000 dolarów. Tak twierdzi telewizja ESPN. Ma to wynikać z dokumentów Międzynarodowej Federacji Piłki Nożnej i amerykańskiego Federalnego Urzędu Skarbowego. Da się znaleźć pracę, nawet jeśli nie ma się doświadczenia. Z danych zebranych przez OLX wynika, że prawie połowa ogłoszeń go nie wymaga. Jak mówi Kamil Szabłowski z portalu, coraz częściej w ogłoszeniach pojawia się sformułowanie mile widziane, co sugeruje, że bez tych umiejętności też możemy dostać pracę. Dla firm coraz ważniejsze jest to, w jaki sposób ktoś pracuje.
0: To jest update Radia Kiss FM Warszawa.
2: Adrian Górny. Zderzenie tramwaju z autobusem na Białołęce w rejonie pętli Nowodwory. Nikomu nic się nie stało, ale na miejscu wciąż mogą być utrudnienia w ruchu. Jak pisze TVN Warszawa, problemy mogą dotyczyć tramwajów numer 2 i 17 oraz autobusów 186, 516 i 518. Będzie remont torowiska na ulicy Stawki. Od soboty do 25 października tramwaje nie będą jeździły między Andersa a Aleją Jana Pawła II. To będzie doraźny remont. Kompleksowa przebudowa w tym miejscu jest planowana na 2028 rok. Na koniec przenosimy się na ulicę Karową do szpitala księżnej Anny Mazowieckiej. Tamtejszy oddział położniczy stał się pierwszym nieonkologicznym oddziałem, do którego trafił dzwon życia, oznajmiający zakończenie leczenia pacjenta z nowotworem.
3: Studenci są ciekawi życia, generalnie zadają pytania. Nagle przychodzą na oddział, wisi jakiś dzwon, to natychmiast pada pytanie, a dlaczego ten dzwon to wisi? Czy to jest zwykły problem kliniczny? No nie, to jest ogromny problem kliniczny.
2: Mówi rektor Uniwersytetu Medycznego Rafał Kręke. Dzwon zdążył już oznajmić pomyślne zakończenie leczenia jednej z pacjentek.

Dzisiaj do 12 stopni i raczej pochmurnie, chociaż tuż przed zachodem słońca przejaśnienia są prognozowane, a tuż po zachodzie słońca może trochę popadać. Nocą w Warszawie 8 stopni i raczej przewaga chmur, ale już bez deszczu. Jutro też sporo chmur w prognozach, ale bez deszczu, popołudnie bardziej pogodne i do 12 stopni. Słonecznie za to, niemal w pełni, ma być w piątek i do 14 stopni.

A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: Kiss FM. Voice by AI. Kiss.
1: Minęła 13. Niespokojnie przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Kilkadziesiąt osób związanych z klubami Gazety Polskiej, prawicowymi telewizjami i Ruchem Obrony Granic zebrało się tu po tym, jak Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie. Według prezydenta nie jest on sędzią Trybunału. Śledczy badają fragmenty niezidentyfikowanego obiektu na plaży w Karwi. Wykluczyli zagrożenie chemiczne, radiologiczne i obecność materiałów wybuchowych. Obiekt został znaleziony wczoraj wieczorem. Mamy nowe dane o inflacji. Ceny towarów i usług we wrześniu wzrosły o 4,1%. Najbardziej podrożał transport. Iga Świątek i Maja Chwalińska grają dalej w Wuhan. Obie polskie tenisistki awansowały do 1/8 finału turnieju tenisowego w Chinach. Świątek pokonała Magdalenę Fręch, a Maja Chwalińska wygrała z Czeszką Marię Buzkową.

0: FM. Voice by AI.
1: Minęła 14. Benzyna tańsza, za diesla zapłacimy jutro więcej. Maksymalne ceny na jutro to 7 zł i grosz za litr 95 oraz 8 zł i 5 groszy maksymalnie za litr oleju napędowego. Wciąż napięta atmosfera przed Trybunałem Konstytucyjnym. To po tym, jak sędzia Maciej Berek, wybrany przez Sejm i niezaproszony przez prezydenta na ślubowanie, złożył ślubowanie przed Sejmem. Przed Trybunałem są m.in. osoby związane z Ruchem Obrony Granic. Doszło do starcia z policją. Władze Sopotu rozdają mieszkańcom czujniki czadu. Dostaną je, bezpłatnie, lokatorzy mieszkań komunalnych. Strażacy podkreślają, że to niewielkie urządzenie może uratować życie. Wielka Brytania i Szwajcaria od stycznia wracają do programu Erasmus+. Dla polskich studentów i kadry akademickiej oznacza to możliwość wyjazdu na tamtejsze uczelnie, najwyżej notowane w światowych rankingach.

0: minęła 14, a przy mikrofonie Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I lecimy dzisiaj na pełnej, mamy mega dużo energii, no bo jest środa, czyli weekend już gdzieś tam na horyzoncie jakby wychodził.
1: I środa, dzień loda, ale kochani, nie o tym teraz, bo o tym, że mamy bardzo dużo dropów i bangerów przygotowanych dla was, a poza tym będzie też sporo ploteczek.
0: Będzie też sporo ploteczek, mamy dużo nowych trendów ploteczek, no i nieważne skąd nas słuchacie, lecimy na pełnej.

0: Na antenie Radia Kiss FM. Oj, buja, naprawdę mocno jest, no, ale słuchajcie tego hitu. Książulo nadal walczy o swoje dobre imię, wrzucił filmik z oceny nowego lokalu w Warszawie, czyli tak klasycznie wiadomo, poszedł tam zjeść i oceniał każde danie.
1: Książulo spróbował tam smash burgerów i je bardzo dobrze ocenił, przez co jego naklejka Muala znalazła się na drzwiach lokalu. No i po kilku dniach pochwalił się on fotką na Insta, że jest tam mega duża kolejka i że jego rekomendacja jest nadal skuteczna i po prostu ta naklejka i filmik przyciągnęły ludzi do odwiedzenia lokalu.
0: Kochany, no problem jest taki, że jak lokal jest nowo otwarty, to zawsze wzbudza duże zainteresowanie. Ja już to i tak widziałem wcześniej, więc czy to twoja naklejka ich przyciągnę? No, nie wiem, choć się domyślam. I domyślam się, że teraz puszczamy naprawdę mocny banger prosto z TikToka. Jamie Miller, Baby Doll w Radiu Kiss FM.

0: No, ten numer mega buja, a teraz was zabuja info, które dla was mamy, dlatego że w najbliższy piątek, 16 października, nasz Kizbus rusza na tripa po Warszawie od 19 do 23.
1: Jest! Przed imprezą koniecznie wbijajcie do nas na biforek. No i zaczynamy od Placu Defilad i Pałacu Kultury i Nauki, więc koniecznie z nami musicie tam być.
2: Radio Kiss FM.
0: A wy się trzymajcie, kochani słuchacze, bo zaraz bijamy z przepisem na to, jak się rozstawać jak ludzie.

0: emocja.
1: Nabawiłeś się FOMO, bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a minute. Mamy na to sposób. Crazy. Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drop some bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja.

0: słuchacie Radia Kiss FM i Michał Koterski rozstał się z Marcelą Leszczak. No i nagle wielkie portale plotkarskie oszalały. No liczyli na to, że będzie jakaś gruba afera związana z ich sprawą w sądzie, a tu nagle się okazało, że oni są turbo normalnymi i dojrzałymi osobami.
1: No dokładnie, rozeszli się w zgodzie, nie rozdmuchiwali wszystkiego w socialach, no i teraz wszyscy Polacy powinni się od nich uczyć szacunku do drugiej osoby.
0: A portale plotkarskie powinny trochę bardziej zluzować i nie szukać afery tam, gdzie jej po prostu nie ma.
2: Radio Kiss FM.
1: A już zaraz ważny update dla wszystkich posiadaczek biustu. Zostańcie z nami.

0: Up the Wedding na antenie Red Kiss FM, a dzisiaj mamy Światowy Dzień Normalizacji, więc wydaje nam się, że jest to idealny moment, aby przypomnieć wam o jednej ważnej rzeczy, bo mamy różowy październik, czyli miesiąc, w którym przypominamy i zachęcamy do badania piersi.
1: Dziążki, dbajmy o nasze cycuszki i znormalizujmy fakt, że badanie piersi jest mega sexy.
0: A zaraz troszkę poczarujemy, przeniesiemy się do znanej magicznej szkoły, ale najpierw przenieśmy się do USA.
1: California Love wjechała teraz, więc zróbmy głośniej, pośpiewajmy sobie troszeczkę, bo ja już czuję ten klimat.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM. I uwaga, czy mamy tu jakichś fanów Harry'ego Pottera? Bo jeżeli tak, no to mamy świetną informację, bo w przyszłym roku w lutym pojawią się dwie nowe książki ze świata Harry'ego Pottera.
1: Będą opowiadać o McGonagall i bliźniakach Weasley. Są one kontynuacją serii Pocket Potter stworzonej przez J.K. Rowling. No cóż, nikt nie prosił, a chyba każdy potrzebował. Mm-hmm.
2: Radio Kiss FM. Drops and Bangers.
0: A już za chwilę będę miała bardzo ważną informację do pewnego rapera, więc koniecznie z nami bądź.

0: City, Reverse Psychology na antenie Radia Kiss FM. No to jest mocny banger. A teraz mamy info, też mocne, dla Szymona Sobla, więc jak nim nie jesteś, to teraz tego nie słuchaj.
1: Szymon, co się z tobą dzieje? Dodajesz jakieś dziwne podpowiedzi na swoje sociale, najpierw urywki z filmu Sex Missy, a później jakieś bezsensowne teksty, że sami sobie to robimy, a teraz wrzucasz fotkę szczotki i lakieru do włosów. What the hell, Szymon? Co to ma znaczyć? Jak to nie jest jakaś zapowiedź albumu albo numeru, to się naprawdę wkurzę. Weźcie się w ogóle, chłopie, ogarnij.
0: Dobra, no to już koniec ogłoszenia dla Szymona, a wysłuchajcie do

0: O co chodzi, Lolek? Nienawidzę Warszawy w Radiu Kiss FM. No ten numer jest świetny i cały czas trenduje na wszystkich playlistach.
1: Ale trenduje też update Radio Kiss FM, więc już za chwilę z nim wjeżdżamy. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Minęła 15. Telefon komórkowy będzie powiadamiał nas o zagrożeniu nawet pomimo wyciszenia. Resort Spraw Wewnętrznych wraz z operatorami komórkowymi podpisali porozumienie w sprawie wdrożenia w Polsce tzw. Cell Broadcast. To system powiadamiania ludności polegający na bezpośrednim przekazywaniu sygnału ze stacji nadawczych do telefonów. Szczątki obiektu latającego znalezione na plaży w Karwi wczoraj wieczorem to był polski dron zestrzelony podczas ćwiczeń na poligonie. Urządzenie było badane przez śledczych. Ceny we wrześniu rosły szybciej. Inflacja dotarła do poziomu 4,1%, a to już wyraźnie powyżej poziomu uważanego za bezpieczny dla gospodarki i naszych portfeli. Mieszkańcy województwa śląskiego wciąż oddychają spalinami, a problemem jest przede wszystkim dwutlenek azotu. Około 700 tysięcy mieszkańców jest narażonych na zanieczyszczenia przekraczające normy unijne, które zaczną obowiązywać za 3 lata.

0: minęła 16, a my lecimy na pełnej przy mikrofonie Nikodem Formella
1: i Daria Kulej.
0: I mamy dla was tego jeszcze dzisiaj naprawdę sporo. Będą najlepsze dropy i najmocniejsze bangery, no i same numery, które trendują.
1: Oj, to prawda, ale też będzie sporo ploteczek, bo naprawdę ja tu przeglądam Instagrama cały czas
0: to
1: i
0: prawda.
1: Wyszukujemy jakichś najświeższych newsów, a poza tym, no to my będziemy przez te jeszcze 4 godziny wam umilali ten czas, więc koniecznie z nami bądźcie, bo naprawdę będzie się jeszcze dzisiaj
0: i
1: dużo działo.
0: Nieważne, skąd nas słuchacie, lecimy na pełno.

0: Rabbit na antenie Red X FM. No ten numer zdominował moje słuchale, ale dominują też Polacy i to nie tylko w sporcie. Znaleźliśmy tabelkę z najbardziej angażującymi artystami na podstawie koncertów na PGE Narodowym w Warszawie. No i na pierwszym miejscu znalazł się Mata z liczbą interakcji wynoszącą 2,4 miliona. Zaraz za nim jest Taco Hemingway z liczbą 1,5 miliona.
1: Później jest Sanek, Dawid Podsiadło i dopiero po nich znajdują się zagraniczni artyści tacy jak Bad Bunny, Andrea Bocelli, Pitbull czy The Weeknd. No oprócz tego, że Polacy robią świetną muzę, to jeszcze TikTok mega hypuje te koncerty. No nie ma co się dziwić, to co jest na TikToku jest trendem.
2: Radio Kiss FM.
0: Tak samo jest trendem jak ten numer. Jak zaczął być popularny na TikToku, no to od razu zaczęliśmy go w zasadzie grać. My wiemy co trenduje, więc wjeżdża Mami na antenie Radio Kiss FM.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM i najlepsze ploteczki, bo uwaga, Wersów i Freeze coś tam sobie szpącą, dodali filmik na Insta Story z informacją, że będzie jakieś mocne ogłoszenie o godzinie 17, no i podobno ma być to niespodzianka.
1: Wy możecie być spokojni, będziemy polowali i wszystko wam powiemy na ten temat. Ja obstawiam ciążę, a może jakiś nowy projekt, no czekamy na info.
2: Radio Kiss FM. Yes.
0: A już za chwilę powiemy wam też o ploteczce, o ciąży, ale na pewno nie o Wersów i Freeze.

0: słyszysz w radiu
1: siebie?
0: No w sumie to jest taka opcja. Wbijaj na radiokiss.fm. Tam znajdziesz naszego WhatsAppa. Możesz się przywitać, pozdrowić ekipę, podrzucić temat albo po prostu powiedzieć nam, co właśnie robisz. Radio Kiss FM. Teraz to ty wchodzisz na antenę. Yes. Autopromocja.

0: only drops and bangers w Radiu Kiss FM. No oczywiście dzień bez nowej ciąży albo oświadczym w naszym polskim internecie, no jest dniem straconym.
1: Karolina Ząbek, czyli już oficjalnie narzeczona Gimpera, powiedziała tak, słowa padły na nowojorskim Broadwayu.
0: No i naprawdę widzimy, że to oświadczone, no jak z filmu. Dbajcie o siebie, misiaki.
2: Radio Kiss FM. Drops and
1: bangers. A już za chwilę wbijamy naprawdę z mocnym bangerem, który tak naprawdę premierę miał dopiero dzisiaj. Like

0: Sexy Magic na antenie Radia Kiss FM. No ten numer mega trenduje na wszystkich socialach i my już chcemy nagrywać do niego jakiś taniec, ale mamy dla was mocne info, bo w końcu Cat's Eye wydały numer i to numer, w którym mogą na pełnej pokazać swoje umiejętności wokalne.
1: Dziewczyny brzmią naprawdę świetnie. Numer napisała Lara Rai, czyli jedna z lasek należąca do zespołu. I klimat jest naprawdę boski, jest zmysłowo, tak romantycznie. No i teledysk też jest świetny.
0: Zgadza się, ale dobra. Czas na Cat's Eye and Love You premierowo w Radiu Kiss FM. Let's go!
2: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: drops and bangers, a oprócz tego mamy też świetne sociale, na które koniecznie musicie wbić. Nikodem, co tam się fajnego dzieje?
1: No ja właśnie sobie tutaj scrolluję i właśnie wpadła roleczka, gdzie zapytaliśmy gwiazdy, jakimi nauczycielami by byli, jakich przedmiotów by uczyli. No, także jeżeli jesteście ciekawi, na przykład jakim nauczycielem byłby Michał Szpak czy Roxy Węgiel, no to wbijajcie na naszego Instagrama.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę przeniesiemy się do Nowego Jorku, także koniecznie z nami bądźcie.

0: Radiu Kiss FM. No najlepsze dropy i bęgery tylko u nas, a Nowy Jork słynie z najlepszych restauracji na świecie. No on zawsze potrafi czymś zaskoczyć.
1: Zgadza się. Wbiliśmy na Instagrama, a tam nowy omakase bar. Omakase oznacza zostawiam wybór tobie. No i nazwa nie jest przypadkowa, bo klienci dostają słuchawki i wybierają muzykę, która ma lecieć do każdego dania.
0: Wow, no dobra, ale kiedy oni mają plotkować?
1: No właśnie, moim zdaniem to ewidentnie raj dla introwertyka.
2: Radio Kiss FM. Drops and bangers.
1: A teraz będzie raj dla fanów Vito Bambino, bo bijamy z mimo najlepszych chęci na antenie Radio Kiss FM. Let's go.
3: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: pięknie nie śpiewam, wiem.
1: Proszę, już nie śpiewaj Nicole nigdy w życiu.
0: Kidman, Nicole Kidman, na antenie Rady Kiss FM. No, Polak, Słowak, dwa bratanki chyba, nie?
1: Nie mam pojęcia, co ty mówisz, ale za to ja mam pojęcie, co chcę teraz powiedzieć. I słuchamy. To jest to, że już za chwilę wbija update Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co tam fajnego dzieje się u nas w mieście.

0: Co tam w Warszawie?
1: Adrian Górny. Może wieczorny wypad do kina. Dzisiaj jeszcze zdążycie na kilka seansów w warszawskim Heliosie. Do wyboru są takie filmy jak Digger, Prime Time, Vincent, Legenda Oceanu, Lalka, Resident Evil, Verity, Coraz Większy Mrok, czy W Sercu Dziczy. Coś dla miłośników podróżowania? Proszę bardzo. Ale bardziej dla miłośników słuchania o podróżach i szukania pomysłów na własne. O 18:00 w Pałacyku Konopackiego na Pradze Północ będzie spotkanie klubu podróżników. O Malcie opowie Rafał Suchocki, który od kilku lat regularnie tam podróżuje. Wstęp wolny. A może sport? Dzisiaj o 19:00 koszykarze Dzików Warszawa zagrają z cypryjskim klubem AEK Larnaka w ramach FIBA Europe Cup. Spotkanie będzie w hali Koło przy ulicy Obozowej. No, tylko obowiązują bilety.

0: FM. Voice by AI. Yes.
1: Jest 16. Tymczasowy areszt dla dwóch obywateli Turcji zatrzymanych w Niemczech w sprawie podpalenia stacji łączności satelitarnej Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. To decyzja niemieckiego sądu. Doszło też do zatrzymań dwóch kolejnych osób w tej sprawie. Pikieta przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego dziś przyjechał sędzia Maciej Berek, po tym jak rano złożył ślubowanie w Sejmie. Między nim a prezesem Trybunału miało dojść do przepychanek. Ma to sprawdzić prokuratura. Będzie zakaz używania śrutu ołowianego, zdecydował Parlament Europejski. Producenci broni i amunicji mają aż 7 lat na dostosowanie się do przepisów. Ashlyn Kruger będzie rywalką Iggy Świątek w trzeciej rundzie turnieju tenisowego WTA w Wuhan. To starcie jutro wczesnym popołudniem.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, a jest już na zegarach godzina 16, a przed mikrofonami nadal ten sam duet wasz ulubiony, czyli Daria Kulej
1: i Nikodem Formella. Siemano, no i ta godzina będzie naprawdę mocna. Wy zabierajcie już telefony do rączek, dlatego że niedługo wjeżdżamy z głosóweczkami.
2: Let's go!
1: A poza tym co? Najlepsze dropy i bangery, więc lecimy na pełne.
0: Klasyczek!
1: A teraz wjeżdża mocny numer Wasted, który na maksa trenduje.
0: Ale proszę, podgłośnij mi go, bo chcę słuchać numeru, a nie ciebie.

0: Radiu Kiss FM i my też będziemy się czuli jak w raju, jeżeli tylko wbijecie na naszego WhatsAppa. To jest mega proste, wchodzicie na radiokiss.fm, tam znajdziecie ikonkę naszego WhatsAppa i nagrajcie nam głosówki.
1: Nagrajcie nam głosóweczkę, dlatego że dzisiaj obchodzimy rajskie święto, mamy Dzień Nauczyciela, wszystkiego najlepszego nauczyciela. Wysyłajcie nam głosóweczki. Jaki przedmiot szkolny był waszym ulubionym? Jak było u ciebie?
0: Moim chyba język polski, okay. Albo historię też lubiłam. A twoim?
1: Ja najbardziej angielski.
0: Okej.
1: Wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Jaki przedmiot szkolny był waszym ulubionym? Czekamy.
0: Radio Kiss FM. Radio Kiss.fm. Jaki przedmiot szkolny był waszym ulubionym? Totalnie zaskoczcie nas swoją kreatywnością, a za najbardziej kreatywne głosówki coś wam fajnego z naszego kisowego merchu wyślemy.

0: Ron i Koko na pełnej w Radiu Kiss FM i na pełnej wleciały wiadomości i głosóweczki od was. Dostaliśmy tutaj wiadomość od Kariny, która napisała, że jej ulubionym przedmiotem w szkole była matma, bo zapytaliśmy was, jaki jest wasz ulubiony przedmiot w szkole.
1: O, Wiktoria też napisała, że jej ulubionym przedmiotem jest matematyka i teraz tak naprawdę ona siedzi w szkole i się uczy, jest na lekcji matematyki.
0: I wpadła nam jeszcze jedna głosóweczka od Piotra i posłuchajmy jej sobie.
2: Moim ulubionym przedmiotem jest historia.
1: O, moim też, Piotrze. Pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Buziaczki.
3: Radio Kiss FM.
0: A jeżeli wy chcecie jeszcze nam wysłać głosóweczkę albo wiadomość, jaki przedmiot szkolny był twoim ulubionym, wbijajcie na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. No i co? Czekam na głosóweczki. Jo!

0: Autopromocja.
1: Radio Kiss FM.
0: To jest radio Kiss FM.
2: Only Drops and Bangers w Radiu Kiss FM. No a dzisiaj obchodzimy Dzień Nauczyciela. Zapytaliśmy was, jaki przedmiot szkolny był waszym ulubionym i Piotr napisał nam, że moim ulubionym przedmiotem była matematyka, a to dlatego, że mieliśmy fajną nauczycielkę. Totalnie kumam.
3: Mi się bardzo spodobała wiadomość Łukasza, bo Łukasz napisał, że on był fanem wychowania do życia w rodzinie. No i bardzo dobrze, ale mam nadzieję, Łukasz, że nie byłeś tym typem chłopa, który śmiał się ze strony 69, bo widział tam jakieś obrazki po prostu.
0: Radio Kiss FM.
3: A jak wy macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły, jaki był wasz ulubiony przedmiot w szkole, no to koniecznie wbijajcie na radiokiss.fm, nagrajcie nam tam głosówkę, albo napiszcie wiadomość, jaki był wasz ulubiony przedmiot szkolny.

0: Dynamite na antenie Red Kiss FM. No my kochamy takie bangery, ale co widz kocha bardziej niż zbrodnie i procesy z nimi związane? Well, prawdopodobnie dokumenty na temat tych zbrodni. Mamy już ich sporo, ale dropnie niedługo nowe.
1: No duża platforma streamingowa robi dokument o Young Thugu. Dotyczy on sprawy wytwórni muzycznej rapera, która według prokuratury była przy okazji organizacją przestępczą.
0: Dzieciaki, nie mieszajcie muzyki z niczym nielegalnym. Skończycie za kratami i do tego ktoś wam to wszystko udokumentuje.
2: Radio Kiss FM.
0: Drops and bangers. Brak planów na piątkowy biforek? No to zaraz wam powiemy, co robicie.

0: najlepsze dropy i bęgry tylko u nas, tylko w Radiu Kiss FM i też najlepsze eventy, bo moi drodzy, już w najbliższy piątek, 16 października, ruszamy naszym kissowym busem na tripa w Powawie.
1: Zaczynamy o 19 pod Pałacem Kultury. No jeżeli nie macie planów na biforek przed imprezą, no to już je macie. Zaczynamy kissowym busem w piątek.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz ploteczki o Margareta Margareta
1: Okej, Margareta Margareta now skip.

0: słuchacie Radia Kiss FM i gorąco na Instagramie Margarety i Mohameda. Very, very hot. Mm-hmm. Oczywiście wszyscy moi przyjaciele już ich obserwują. You guys love some good content. A tak serio, to nie tylko Margareta, ale też Mohamed jest już aktywny na Insta.
1: No wpada tam dużo fotek wspólnie i w sumie no wyglądają na szczęśliwych. Kochani, kochajcie się naprawdę, albo przynajmniej wyciskajcie cytrynę, póki soczysta. Radio

0: Adela Ain't in LA w Radio Kiss FM. That's true, we ain't in LA, we are in Poland.
1: Więc już sprawdzamy, co się ciekawego dzieje w Polsce, ale też zahaczymy na pewno o świat, bo już teraz wlatuje update Radia Kiss FM, ale najpierw sprawdźmy, co tam fajnego dzieje się u nas w mieście.
2: What's up? Co tam w Warszawie?
3: Adrian Górny. W środę to niektórym już włącza się imprezowy klimat. Nie mogą wytrzymać do weekendu. No to szukamy jakichś imprez na dziś. Dzisiaj o 21:00 w Oparach Absurdu na Pradze Północ będzie karaoke dla ludzi bez wstydu i granic. Jak co środę zresztą. Jak ktoś woli imprezę, ale z gotową muzyką, bez śpiewania, no to na przykład do Enklawy może się dzisiaj wybrać. Będzie tam impreza z cyklu Legendary Sounds, zagra Damson. Jutro z kolei w tym samym miejscu Urban Masterclass i Case Star. A jak poza wytańczeniem się chcecie zrobić coś jeszcze dla siebie, to jutro możecie się dowiedzieć, jak zrobić torbę na zakupy ze starej koszulki. Takie warsztaty będą w bibliotece przy ulicy Jagiellońskiej o godzinie 11:30. Tylko obowiązują zapisy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Minęła 17. Warszawska prokuratura okręgowa wszczęła postępowanie w sprawie zachowania Roberta Bąkiewicza wobec policjantów przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o sprawdzenie, czy nie doszło do zmuszania przemocą i groźbą bezprawną funkcjonariuszy policji do zaniechania prawnych czynności służbowych. Ustawa cyfrowa wraca do Sejmu. Chodzi o przepisy, które umożliwiają usuwanie nielegalnych treści w internecie. Senat zaproponował skrócenie vacatio legis z 6 do 3 miesięcy. Najtańsza benzyna jest w Wielkopolsce. Średnio 6,92 zł za litr. Najtańszy diesel na Podlasiu po 7,95 zł za litr. Najtańszy gaz na Górnym Śląsku, Kujawach i Pomorzu po 3,33 zł. Najstarszy wrak statku odkryty do tej pory na świecie. Odnaleziono u wybrzeży tureckiej wysepki Kekowa w Anatolii. Znalezisko pochodzi z wczesnej epoki brązu.

0: chwila po 17 na zegarach, a wysłuchacie Radio Kiss FM, czyli najlepszej rozgłośni radiowej na świecie.
1: Matko, właśnie miałem to mówić przy mikrofonie Nikodem Formella
0: i Daria Kulej.
1: I lecimy na pełnej. Przygotowaliśmy świetne dropy, najmocniejsze bangary i tylko muzę, która trenduje.
0: Oj, to prawda, będzie się u nas w programie jeszcze dużo działo. Ja już zdradzę, Nikodem, nie pytam ciebie o zgodę. Będzie u nas gość nie o 17, ale o tym wam powiemy jeszcze więcej później. Radio

0: Mary jest idealny i ten duet też jest idealny, a teraz o ziomku, który też chciałby być idealny, ale nie jest. No, dzień jak co dzień, więc Trump i jego administracja jak co dzień dostarczają nam ogromny content.
1: Caroline Leavitt, this girl is gone, bo Biały Dom ma nową rzeczniczkę prasową. Oh. Katie Zacharia, tak się nazywa, związana od kilkunastu lat z partią republikańską w USA.
0: No i, pierwsze posiedzenie prasowe ma za sobą, dużo czytanie z kartki, ale no kumamy stresik, najlepsze wydarzyło się po konferencji.
1: Zapytana o to, gdzie zdała egzamin adwokacki, powiedziała, że w Chinach. I na te słowa nawet stojąca obok Trump nie krył zaskoczenia. Ja nie umiem tego opisać, ale patrzysz na nią i wiesz, że ona należy do partii republikańskiej.
0: No, Trump wie, kogo wybrać. On już ma taki swój typ. Mm-hmm.
1: A my mamy też typ, bo jest nim ten banger Sienna Spiro, Great Expectation w Radiu Kiss FM.
0: To jest mój idealny typ. Ten typ ma 180 cm wzrostu i jest przystojnym brunetem.

0: cyrk. Świetny jest ten numer, no ale tak jak obiecaliśmy, mamy dla was info o Frizie i o Wersow.
1: Ogłosili oni na swoich Instagramach, że nagrywają serial, no i po 10-sekundowym nagraniu ten serial może będzie miał taki vibe podróżniczy, no ale większych informacji jeszcze nam nie dali.
0: Coś czuję, że finał będzie podobny do ich filmu ze ślubu? Znów mają szansę na dostanie nagrody za najgorszą produkcję.
1: Ale tego nie życzymy.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilkę info o tym, o Polaku, tylko...
0: o Messim!
1: O Messim!

0: Killer, Baby Doll na antenie Red X FM. Baby Doll to jest coś, co można by powiedzieć komuś, kto by się akurat obudził swojemu misiaczkowi, prawda?
1: Ojej, czy ja ci tak, musiaczku, nigdy nie powiem, ale chętnie bym to powiedziała Julii Wasilewskiej. Która patrzcie na mnie tylko miną.
0: Tak, która prowadzi poranną audycję Easy w Radiu Kiss FM od 7 od poniedziałku do piątku. Także koniecznie wbijajcie do Julki, a ja wyłączam już mikrofon Darii.
2: Radio Kiss FM. Drops and
0: bangers. A już za chwilę o programie, który wychował pokolenia.
1: Wow.

0: Joy w Radiu Kiss FM. No a teraz info na pełnej, bo dzisiaj serial, który wychował pokolenie, kończy 19 lat, czyli program Kardashianek.
1: Wow, no mocny statement, że wychował pokolenie.
0: No tak, kto nie zna na przykład tego iconic tekstu?
2: Kim, would you stop taking pictures of yourself? Your sister's going to jail.
0: Kim, przestań robić sobie selfie, twoja siostra idzie do więzienia. Dziewczyny bez żadnego talentu, które stworzyły imperium. Podziwiamy.
1: Oj, no mają talent do przykuwania naszej uwagi.
3: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę zrobi się u nas tak mega słodko. I to nie dlatego, że my będziemy z Nikodemem mili dla siebie, tylko od informacji, którą dla was mamy przygotowaną.

0: O.
1: Następny przystanek. I tak uwalisz to kolokwium.
0: O ja, zapomniałam.
2: Ej, easy, bez spiny, są drugie terminy. Yeah. Hejka, naklejka, to wasza ulubiona tiktokerka Julia Wazielewska i od poniedziałku do piątku od 7 do 11 w Radiu Kiss FM zmieniamy wasz vibe na vibe. Zacznij dzień od drops and bangers, bo to trenduje. PS, twój rektor też słucha Radia Kiss FM.
1: Autopromocja.
3: Here comes the sound.
4: Let's go.
1: Same hity.
5: Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Same hity.
3: Here comes the sound.
5: Drops and bangers. Yeah.

0: Najlepsze dropy i bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a teraz słodkie, miodkowe takie info dla fanów bajek. Dokładnie 100 lat temu ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku.
1: Kubusiu, ja cię uwielbiam, zrobiłeś mi najpiękniejsze możliwe dzieciństwa, a dziś mam nadzieję, że Radio Kiss FM łapie też w stumilowym lesie.
0: Ale myślę, się bajkowo zrobiło. Tak przyjemnie.
1: Tak, teraz wlatuje numer taki, żebyście poczuli się jak w klubie. Wasted.

0: antenie Redek z FM, no zrobiło się tak dancingowo latynosko.
1: Oj, bardzo, a będzie jeszcze lepiej, ale najpierw zobaczmy, co tam ciekawego dzieje się w Polsce i na świecie. Posłuchajmy update'u Radia Kiss FM.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. 14-letni mieszkaniec gminy Jabłonka w Małopolsce miał grozić śmiercią trzem koleżankom i zapowiadać, że zrealizuje groźby następnego dnia w szkole. Nastolatek został zatrzymany przez policję i umieszczony w policyjnej izbie dziecka w Krakowie. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek polecił prokuratorowi krajowemu bezzwłoczne podjęcie czynności procesowych z urzędu i karną ocenę bezprawnych działań związanych z próbą, jak zaznaczył, sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi m.in. o zachowanie Roberta Bąkiewicza i innych osób pikietujących przed Trybunałem. Operacja papieża Leona XIV przebiegła dobrze, parametry są w normie. Wczoraj papieżowi usunięto dolny płat prawego płuca. Do Orientarium Zoo Łódź przyjechała z Kopenhagi samica słonia indyjskiego Maha Kumari. Orientarium planuje, by w związku z tym przyjazdem po raz pierwszy od 90 lat w Polsce urodził się słoń.

0: Godzina 18 na zegarach, a my nadal jesteśmy przed mikrofonami Daria Kulej
1: i Nikodem Formella, siemano, i nadal mamy mega, mega dużo energii i lecimy na pełne.
0: Dokładnie tak, jeszcze w tej godzinie usłyszycie naprawdę sporo dropów i bangerów, a przede wszystkim usłyszycie naszego gościa, który już za niedługo do nas wbija.
1: Także nieważne skąd nas słuchacie, możecie i nas, i naszego gościa posłuchać już niedługo. Lecimy!

0: Radio Kiss FM, no jak kocham takie bangery. No i jest jeden ziomek, który robi bangery. Oglądasz iShow Speeda?
1: No, czasem się zdarzy, ale... Okay.
0: No to są bardziej męskie klimaty generalnie. No ale słuchajcie tego, iShow Speed wydał w tym roku numer Champion z okazji mistrzostw w piłce nożnej. Teraz zgłosił się, aby powalczyć o nagrodę muzyczną. Aż 5 kategorii, m.in. Best New Artist i Song of the Year.
1: Wow, no okej, kto bogatemu zabroni, ale błagam, jeżeli mu się uda, to niech nie szczeka na jury, tak jak to robił na streamie w Polsce.
0: A my kochamy ten numer, Dominic Fike, Baby Doll. No tak mówię czasem Darii, kiedy mega chcę, żeby pożyczyła mi

0: How does it feel na antenie Radia Kiss FM? No i how does it feel, kiedy wbija do nas już niedługo gość?
1: Oj, ja się już mega jaram, naprawdę. No będzie to dziewczyna, bo już zdradzimy powoli. Tak. Dziewczyna, która ma wiele talentów,
0: tak,
1: to na pewno.
0: Ma też włosy w dwóch kolorach, no i tworzy muzykę hyperpop. Do tego wydała płytę pod tytułem Pokoik, tak już tutaj teraz mocno zatizuję.
1: I to jest ogromna podpowiedź, więc jak wy wiecie, o kim my mówimy, to koniecznie wbijajcie na naszego WhatsAppa radiokiss.fm, tam nas znajdziecie i napiszcie, komu uda się jako pierwszemu zgadnąć, no to coś fajnego z naszego kisowego merchu wyślemy.

0: Słuchacie Radia Kiss FM i razem z nami w studiu jest Lotta. Siemano.
1: Siema.
2: Cześć wam. Bardzo mi miło gościć u was pierwszy raz.
0: My się też mega jaramy, że razem z nami jesteś. No i pogadamy teraz o tym, co się u ciebie teraz dzieje, bo w piątek wydałaś swój drugi album Pokoik i czy emocje już troszkę opadły?
2: Opadają, powoli opadają, ale cały czas jestem w jakimś amoku.
0: Okej, czyli dużo się tych emocji u ciebie jeszcze teraz dzieje. No i ja cię muszę zapytać trochę o tytuł tego albumu. Skąd pomysł na niego?
2: Okej, no to pierwszy mój album nazywał się Koi. Koi, właściwie to Koi 442701. Te cyfry były dosyć tricky i miałam wrażenie, że dużo osób stresowało się podczas wywiadów ze mną, czy na pewno dobrze wypowie nazwę tego albumu. Natomiast Pokoik jest trochę prostszy, jak też nazwa sugeruje, jest Pokoi. A zainspirowało mnie, właściwie zainspirowała mnie książka. Książka, która nazywa się Mroki.
1: Okej, fajnie.
2: Tak. I to jest książka specyficzna. To jest trochę jakbyście zajrzeli w dziennik takiego w średnim wieku mężczyzny, który ma swoje różne problemy i próbuje je wyrażać poprzez prozę.
1: Tak, fajnie.
2: Jest też dorożkarzem, więc wozi ludzi i obserwuje takie socjologiczne rzeczy, które się dzieją między tymi ludźmi. Jedni kochają tę książkę, inni nienawidzą, bo powiedzą, że to jest przeidealizowane coś. Ale druga część tej książki nazywa się Pomroki i myślę, że gdzieś podświadomie to było moją inspiracją.
1: Okej, a nad jakim numerem spędziłaś najwięcej czasu z tego albumu?
2: Ojejku. O, to jest pytanie zabójca. I strasznie ciężko na nie odpowiedzieć, ale może Narcyz, ponieważ tam był fit, więc bardzo długo też szukałam odpowiedniej osoby, która mogłaby na tym numerze się pojawić.
1: Okej, a z jakiego numeru wtedy byś powiedziała, że jesteś najbardziej zadowolona z tego albumu?
2: Kolejne trudne pytanie, same trudne dzisiaj.
1: Tylko takie zadajemy.
2: Mogę powiedzieć, który najbardziej lubię, chociaż to jest trudne. Ciężko mi powiedzieć, który najbardziej lubię, bo to jest tak, jakbym powiedziała, które dziecko jest moim ulubionym.
0: Dobra, rozumiemy.
2: Więc, ale duży sentyment mam do utworu Czarodziejka, może dlatego, że on powstał na samym końcu i też był takim dopełnieniem i miałam wrażenie, że to było brakujące ogniwo właśnie tego, tej produkcji.
0: Dobra, no to w klimacie muzycznym pozostaniemy. Naszą gościnią jest Lotta, koniecznie z nami bądźcie.
3: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready for this?

0: nami na antenie Red Kiss FM, a my nadal nie jesteśmy sami. Naszym gościem jest Lotta. Siemano.
1: Hej, jestem dalej tu.
0: Słuchaj, no tutaj przed chwilą za kulisami nam powiedziałaś, że obiecałaś nam jakąś ciekawostkę, więc słuchamy.
1: Ciekawostkę, ale wy mieliście najpierw zarzucić temat...
2: Szparapu.
1: Tak, i wtedy ja miałam powiedzieć, mam dla was ciekawostkę.
0: Okej, okay, no dobra, no to zarzucamy temat szparapu, opowiedz nam ciekawostkę.
1: Co, ale to smooth zrobiłeś po prostu.
0: Cały ja.
1: Okej, okay. Ciekawostka. No to ciekawostka jest taka, że jak pierwszy szparap wychodził, czyli Bella kontra Śnieżka, to siedziałam tutaj dwa piętra nad nami i wysyłałam, pisałam newsy do Radia Złote Przeboje.
0: Boże, nie wierzę, że to się tutaj wydarzyło.
2: Tak. Wow, no dobra, no to jak już przywołaliśmy szparap, no to my mamy dla ciebie taką grę. Za chwilę puścimy ci kilka fragmentów twoich numerów, tych starszych i tych bardziej aktualnych, i twoim zadaniem będzie dokończenie tych numerów.
1: Kurde.
2: Czy jesteś na to gotowa?
1: Tak, bardzo.
2: No to zaczynamy z pierwszym numerem.
1: Jestem pierwsza, najlepsza i zrozum to, kochana, że zostałaś stworzona na wzór mega powstania. Co za język, młoda dama?
3: Ha, widać wieśniara była na wsi wykowa...
1: Okay,
0: świetne, okay,
2: pięknie.
0: I love it.
2: Dobra, to teraz mamy drugą propozycję.
1: Narcyz się nazywasz, stokroć potrafisz mnie rozgrywać.
0: Jezu, jaki piękny głos, I love it.
1: Przestańcie!
2: Ale dobra, to teraz znów taka starsza propozycja, numer 3.
1: W krew wchodzi beat, to będzie magiczny hit. Hermiona i to niebieskie nic. Hej mała, co ty robisz tu? Jest po 19 i pora lulu. Twój czas będzie krótki i niepoliczony jak ten antenowy prop zaryzyk.
0: Hey. I love it.
1: Te końcówki mi nie wychodzą.
0: No to jeszcze czwóreczkę robimy.
1: Dobra.
4: Że mnie zostawisz, nie przestanę palić, nie da się naprawić, świat zejdzie na psy.
1: Że nie dźwignę sławy i zmarszczek na twarzy, że doświadczę zdrady lub doświadczysz ty. Że stare rany nie wyschną ze łzami, będzie się babrał na nowo ten syf. Że zabraknie mamy i zniknie też tata, nie zobaczę brata już nigdy.
2: Wow, mnie aż ciary przeszły, naprawdę usłyszeć to na żywo to jest świetna możliwość.
0: To prawda, nie no, pięknie. Poszło ci wzorowo, no i teraz a propos takich wzorowych rzeczy, no to powiedz nam, czy szykujesz jakieś dla nas piękne wzorowe nowości?
1: Piękne wzorowe nowości, oprócz tego, że wydaliśmy płytę, którą mam nadzieję, że jak najwięcej ludzi posłucha, no to planujemy też zorganizować trasę koncertową i na razie tak, mówię o tym odważnie i głośno, ale jeszcze w 100% nie jestem pewna, czy to się uda. Mam nadzieję, trzymajcie mocno za nas kciuki, bo pojechać w trasę jako mały artysta nie jest w tych czasach łatwo.
2: Oj, to prawda. A czy jest coś, co możemy ci życzyć na koniec? Oczywiście, żeby wyszła, udało się z trasą koncertową, a coś jeszcze może masz w głowie?
1: Mam jeszcze w głowie pewien projekt. Projekt, który chciałabym zrealizować przez najbliższe pół roku i dalej. Więc chciałabym, żebyście trzymali kciuki za ten projekt i żebyśmy mogli się tu usłyszeć niedługo i mogłabym więcej wam o tym opowiedzieć.
0: No to trzymamy kciuki. I to jest ten moment, w którym możesz zapowiedzieć swój numer u nas w Radiu Kiss FM.
1: Moi drodzy, w Radiu Kiss FM po raz pierwszy KOI.
5: Radio Kiss FM. Turn it up now. Too hot to skip.

0: Kidman na antenie Radia Kiss FM. No ten numer mega buja, ale bujała nas też nasza gościni, która właśnie u nas była.
1: Oj, to prawda, nie dość, że zrobiła świetny album, no to jeszcze jest świetną osobą i nam dużo ploteczek zdradziła.
0: To prawda, w tej godzinie zagramy jeszcze Vito Bambino, będzie Maluma i Agua, będzie Zalia, także koniecznie zostańcie z nami.

0: Vito Bambino, mimo najlepszych chęci w radiu Kiss FM. No i ten numer jest świetny. Była już u nas premiera go wczoraj chyba.
1: Tak, to chyba było wczoraj, ale o rzeczach, które były dzisiaj może, koniecznie wbijajcie na nasze sociale, dlatego że naszym gościem była Lotta. No i już tam wlatują storki z nią, także koniecznie kierujcie
0: jest tam
1: się.
0: Sporo materiałów, no nie możecie tego przegapić. Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers. I nie możecie przegapić tego bangera Maluma, Shakira, Agua w Radiu Kiss FM.

0: Zalia, tylko kochaj mnie w Radiu Kiss FM. No, ten banger, ja kocham ten banger.
1: I ja też, jest to świetny numer. No i dzisiaj naprawdę takich dropów i bangerów było sporo, ale jutro. Oj, jutro będzie jeszcze więcej.
0: Jutro będzie jeszcze więcej. Słyszymy się, kochani, od 14. On the mic, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej. Siemano.

0: Nabawiłeś się FOMO,
1: bo wyłączyłeś radio Kiss FM. Wait a
0: minute. Mamy na to sposób.
1: Crazy.
0: Radio Kiss FM może grać też w twoim telefonie. Pobierz naszą apkę i miej nas zawsze przy sobie. Bo po co ryzykować, że coś cię ominie? Always drops and bangers w Radiu Kiss FM. Yes. Autopromocja. Yeah.

0: Dzisiaj człowiek, który nie boi się ciemności, bo nosi ją w sobie jak światło. Ma szacunek na rejonach, ale w Anderze też ma szacunek i w mainstreamie też ma szacunek. Miły ATZ, ATZ-ciok, czekaj, jak to było? Miło Jumper TX?
1: Była taka ksywa. Witam serdecznie. Również Szklany Pogody, jak się okazuje. Misza GPC. Ksyw przybywa z roku na rok, ale w sumie trzymam się ATZ-a. Był nawet pomysł, żeby skrócić do samego ATZ, ale... chyba zostawię.
0: No,
1: miłego.
0: Myślę, że to też dobre konotacje jakby od razu.
1: Faktycznie, chociaż niektórzy mogą uważać, że nie warto być miłym, nie?
0: Ale to pytanie teraz, czy wiesz, chcesz trafić do takich ludzi, którzy uważają, że nie warto być miłym?
1: Nie chcę.
0: No. No właśnie, o tym, do kogo chcesz w ogóle trafić, też bym chciał dzisiaj pogadać, ale najpierw zaczniemy od jednej najważniejszej rzeczy, bo jesteśmy po wydaniu twojego czwartego już długo grającego albumu i ten gra naprawdę długo, bo są dwa CD-ki, są bonus traki, w sumie 34 numery razem z bonusami.
1: Dokładnie, na wersji preorderowej jest 34 sztuk.
0: To jest mało tiktokowe podejście do muzyki.
1: Mało jakie?
0: Mało tiktokowe.
1: A, no to tak jak zamierzałem w zasadzie. W sensie nie miałem tego na celu, ale no nie skupiałem się na tym, żeby moje podejście do muzyki było tiktokowe, absolutnie.
0: No bo widzisz, dzisiaj jakby taką miarą sukcesu, jak się patrzy na polski mainstream głównie i na raczej tę topkę polskiego mainstreamu, to okazuje się, że miarą sukcesu jest właśnie sukces komercyjny najzwyczajniej w świecie, nie? I czyli... stopień jakby skomercjalizowania produktu, czyli de facto tiktokizacja treści. Mhm. Nie? Ty z kolei nawijasz, że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz. Na jednym z pierwszych numerów na płycie.
1: To fakt.
0: W ogóle nie będąc de facto komercyjnym w takim jakby definicyjnym tego sformułowania znaczeniu raperem, co nie? Jak jest, to jest takie jakby kontrkulturowe podejście z twojej strony, że nie chcesz być tym takim koniunkturalnym, wiesz, raperem, który robi tiktokowe numery, do których można sobie potańczyć w tiktokowy właśnie sposób, bo winny na pewno można do twojej płyty potańczyć.
1: Jak najbardziej.
0: Okej.
1: W sensie jak najbardziej można potańczyć. Wiesz co, ja w zasadzie się jakoś mega nad tym nie skupiam. Nie dociera do mnie za bardzo to, co się dzieje na TikToku. Mam TikToka, uploaduję tam te treści. Moja muzyka nie jest kompatybilna przez dystrybutora z TikTokiem, więc nie jest to łatwe. Generalnie nie ma mojej muzyki na TikToku, więc tym bardziej mnie to nie interesuje. Ale też nie jest tak, że jestem jakiś obrażony na to, jeżeli nie wiem, komuś przydałaby się moja muzyka, moje treści do tego, żeby zrobić tam coś kreatywnego, to dla mnie super. Nie jestem jakiś obrażony na to absolutnie, ale czuję, że nie do końca tego potrzebuję, żeby, wiesz, czuć się szczęśliwy. Nie potrzebuję mieć miano mainstreamowego rapera, jakkolwiek to brzmi, żeby, wiesz, czuć się spełnionym.
0: A co jest dla ciebie w takim razie miarą sukcesu?
1: Wiesz co, chyba ostatecznie ilość ludzi, którzy na przykład przychodzą na koncerty i na imprezy nasze Świętego Bejsu. Ilość zagranych koncertów, no, feedback od ludzi. I wydaje mi się, że też ostatecznie poziom życia. To jest dla mnie miara sukcesu.
0: Poziom tak życia mówisz, wydaje. Taki materialny, czy...
1: W zasadzie tak, no.
0: Okay.
1: W zasadzie tak. No, w ciągu ostatnich kilku lat się on po prostu poprawił dość mocno. I jestem z tego szczęśliwy.
0: A to działało tak schodkowo, powiedzmy, czy miałeś jakiś taki, nie wiem, boom cashowy?
1: Schodkowo. Okay. Przełom nastąpił mniej więcej gdzieś 4 lata temu, gdy zacząłem zarabiać jakiekolwiek pieniądze w ogóle. Zacząłem być w miarę możliwości opłacalny. W ten sposób się to potoczyło, ale to też nie było jakieś wielkie boom stopniowo, wiesz. Musiałem zacząć kupować sobie rzeczy podstawowe, na przykład do robienia muzyki, nie? No tak. Potem, nie wiem, kupiłem pierwszy samochód stary. Jeżdżę nim do teraz. No jakieś takie podstawowe rzeczy, stary. Nie, to nie jest, wiesz, Pimp My Ride, nie? Totalne podstawy. Wystarczyło mi niewiele realnie, żeby poczuć, że moja muzyka doprowadziła mnie do danego poziomu życia. Żeby poczuć też, że to jest sukces. Ale jest coraz lepiej. Czuję, że może być coraz lepiej, ale jeżeli nie będzie, to też nie będę smutny z tego powodu. Wydaje mi się, że sam fakt tego, że doprowadziła mnie do miejsca, w którym jestem, to już jest dobrze. I sukcesem będzie dla mnie na pewno to, jak ja będę czuł się ze sobą, a nie to, co sprawia, że czuję się dobrze w kwestiach materialnych.
0: No tak jeszcze wracając do tego, co mówisz. Wydaje mi się, że takie jakby, powiedzmy w cudzysłowie oczywiście, ale powolne zdobywanie pieniędzy, jakiegoś tam majątku jest trochę lepszym sposobem na ich zarabianie i na ich dostawanie niż taki jednorazowy, gigantyczny zastrzyk, bo ludzie często wariują najzwyczajniej w świecie, nie? W momencie, w którym dostają jeden wielki przelew. No wyobraź sobie, że na przykład wygrywasz szóstkę w jakiejś loterii, nie?
1: Totalnie nie umiem sobie tego wyobrazić.
0: Wjeżdża ci na konto nagle, nie wiem, 50 milionów na przykład. Co robisz jako pierwszy?
1: Abstrakcja, absolutna abstrakcja. Nie wiem, stary, nie wiem.
0: Nie zastanawiasz się nigdy, co by było, jakbyś wygrał szóstkę, jakbyś zgarnął, wiesz, wielki cash? Nie fantazjowałeś tak nigdy?
1: Myślę, że nieraz fantazjowałem. Aha. Wiesz, ja mam to do siebie, że od razu myślę o innych i chciałbym, wiesz, pomóc wszystkim swoim bliskim dookoła w miarę możliwości. Teraz jak tak sobie myślę, to może chciałbym stworzyć po prostu miejsca pracy, dobrze płatne dla moich ludzi, nie po to tylko, żeby, wiesz, mogli się opłacać, ale żeby mieli co robić, mogli robić to, co lubią na przykład. No ale to też nie jest takie proste. Wiesz, choćbyś z pieniędzmi, to stylu nie kupisz, nie?
0: Prawda. Oczywiście, że tak. Takie altruistyczne bardzo podejście prezentujesz. Ja myślałem, że altruizm nie istnieje. Że wiesz, o czym mówię, że zawsze, nawet jeżeli robimy coś właśnie w cudzysłowie altruistycznie, czyli dla drugiego człowieka, nie chcąc nic w zamian, to zawsze jest gdzieś tam ta waluta w tle.
1: Jasne,
0: nie?
1: Jest, oczywiście. To są wszystko energie różnej maści.
0: Dokładnie.
1: Jeżeli, wiesz, nie dostanę zwrotu w formie, wiesz, waluty pieniężnej, to wróci to w inny sposób. Mhm. No i to się dzieje ewidentnie i coraz więcej dostrzegam takich zależności. Trzeba nimi tak dysponować i tak obracać, żeby nie były toksyczne.
0: A ty wierzysz w taką energię jakby w takim karmicznym, powiedzmy, rozumieniu? Czy to jest taka metafora po prostu tego, że ludzie będą dla ciebie dobrzy, jak ty będziesz dobry dla nich?
1: Wiesz co, to jest dość skomplikowane. Wydaje mi się, że w karmicznym również, ale to ma wiele zastosowań na wszelkich w ogóle poziomach. Także, wiesz, to są kwestie też wiary i może nawet nie warto w nie ostatecznie wchodzić. No, chyba nie chciałbym nawet ich poruszać. Wracając do wywiadu z Winim, to tam z kolei bardzo dużo było tego typu kwestii poruszonych.
0: Okay.
1: Tam byłem też w dobrym stanie, żeby o tym gadać. On w piękny sposób podkręcał te rzeczy, także odsyłam do tamtych rzeczy. No, także tak.
0: Jakbyś z perspektywy czasu, piję tutaj oczywiście do płyty, bo już odbijając oczywiście, wzięliśmy sobie na warsztat kilka innych wątków, których nie miałem w planach. Jak z perspektywy czasu oceniasz swoją podróż, biorąc pod uwagę swoją karierę muzyczną? Bo chwilę przed nagraniami rozmawialiśmy o tym, że ty nie czujesz się jeszcze staro, nie masz trójki na koncie, w sensie mówię o wieku z przodu, ale już te 13 lat nawijasz, nie? Więc gdybyś tak z perspektywy czasu miał teraz spojrzeć, i wiem, że na płycie też trochę o tym jest, na płycie, której tytuł chyba jeszcze nie padł, co jest karygodne, więc Acid Moro, Acid Moro?
1: Jak wolisz, stary.
0: A jak ty wolisz?
1: Ja wolę Acid Moro,
0: okay.
1: Celowo błąd, ale mi się bardziej tak po prostu podoba. Ale ostatnio się łapię na tym, że mówię różnie.
0: Okay.
1: Czasem powiem tak, czasem tak. Nie przykładam do tego jakiejś większej wagi. dużo bardziej się obrażam, jak ktoś mówi święty bas.
0: Święty.
1: Więc, no ale to też jakby nazewnictwo. Do tego wagi nie przykładam okay. aż takiej.
0: Wracając, z perspektywy tego 13-rapera z 13-letnim stażem, zmieniłbyś coś w swojej karierze, dochodząc do tego momentu, mając z tyłu głowy ten cytat, który przed chwilą przytoczyłem też, czyli że spełniłem swoje największe marzenie, teraz żyję życiem, jakie chciałem mieć dekadę wstecz.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że nie, nic bym nie zmienił. I jestem dumny z tego, że mogę żyć tak, jak żyję, dzięki muzyce, bo ostatecznie poza poziomem, na którym dzieją się rzeczy i nie wiem, jakością sprzętu, na którym robimy muzykę i jakością ludzi, którymi się otaczam i z którymi pracuję, to w zasadzie w moim życiu nic się nie zmieniło od 13 lat, tak? Mm-hmm. Robię po prostu hip-hop z ziomalami i większość mojej płyty też w ten sposób powstała, że to były po prostu spotkania ze znajomymi, z kolegami moimi, czasem przyjaciółmi, z którymi po prostu sobie robiliśmy muzyczkę. I jak sobie tak, jak się tak cofam do, nie wiem, roku 2011, to tak to też wyglądało, tylko że wiesz, u mnie w pokoju do mikrofonu od Skype'a albo jakichś takich rzeczy. Teraz mam trochę lepszy mikrofon. Czasami się łapię na tym, że jedyne, o czym myślę, to upgrade'owanie po prostu tych warunków, ale w zasadzie nie tylko to się liczy, bo no tak jak mówiłem wcześniej, kupiłem sobie samochód stary, super, może kiedyś sobie kupię lepszy, wiesz, nie będę chodził pieszo, zobaczymy, no. Ostatecznie po prostu dzieje się to samo, tylko na innym poziomie. Mhm.
0: To nie jest też trochę tak, że polepszanie tego sprzętu do nagrywania to jest taka studnia bez dna, jak tak, w przypadku audiofilii tak na przykład, że możesz kupić złoty kabel zamiast miedzianego, który już masz, który będzie kosztował x prawda. Razy więcej, a i tak nie będzie słyszalnej różnicy.
1: To prawda, to prawda. Można w nieskończoność. Ale no tak jak mówiłem wcześniej, ja nie mam jakichś takich turbo... ogromnych wymagań, jeśli chodzi o materialne sprawy, stary. Więc, nie wiem, możliwe, że kupię następny mikrofon, nie wiem, za 10 koła i to już będzie dla mnie max totalnie, bo też nie jestem aż tak mocno wkręcony w sprzętowe jakieś techniczne sprawy, żeby w tą studnię bez dna zaglądać.
0: Więc profesjonalizacja spoko, natomiast jak patrzę na przykład, wiesz, jak teraz nagrywa albumy, nie wiem, Kanye na przykład, czyli powiedzmy światowa topka, jeżeli można sobie pomyśleć o prawdopodobnie jakości nagrywania i tak dalej. No i okazuje się, że Kanye nagrywa po prostu w jakimś pokoju, spuszczają sobie ze statywu mikrofon i nawijają zwrotki.
1: Dokładnie, stary. I ostatecznie właśnie nie można zaglądać w tą studnię, bo często tam nic nie ma. Okazuje się, że jakby wiesz... nie o to w tym wszystkim chodzi. Co nie zmienia faktu, że ja czuję jakąś różnicę, chociażby z uwagi na to, że mam teraz lepszy mikrofon, no bo oni ostatecznie z tego sufitu spuszczają pewnie coś, co kosztuje, wiesz, dużo pieniędzy w porównaniu do mojego mikrofonu, na którym nagrywam teraz, to pewnie 10 razy tyle albo 50 razy tyle, podejrzewam. Plus cała masa ludzi, która potem siedzi nad postprodukcją tego, tak. To też jest istotna rzecz. Ale no też uważam, że im więcej ja sam zadbam przy produkcji wokali chociażby, tym mniej roboty później ma inżynier, także też staram się o to dbać.
0: Czyli znowu altruizm wjeżdża. Myślenie o innych.
1: Słuchaj, nazywaj to jak chcesz. Ja tego nie nazywam, no ale tak, no może jestem osobą, która lubi dbać o innych i myśleć o tym, żeby zadowalać innych, ale miałem przez ostatnie 2 lata taki syndrom odmawiania ludziom i dzięki temu chyba mam 2 albumy nagrane, a nie po prostu 1, bo bardzo wiele gościnek odmówiłem w międzyczasie. Może nie bardzo wiele, ale no dość dużo. Myślę, że to było też dla mnie ważne, żeby się skupić na swojej twórczości. No i chyba dobrze na tym wyszedłem ostatecznie. Co może się okazać też nie do końca dobrym ruchem, wiesz, wypuszczanie 28 numerów jednym strzałem na Spotify, ale uważam, że to jest całość od dechy do dechy i nie umiem sobie wyobrazić obecnie, żeby było inaczej.
0: Z perspektywy jakby definicyjnej wydajesz jeden album w tym momencie, Ace It Moro, natomiast ma dwa CD-ki, ma jeszcze bonusy. No i pytanie, czy my nie powinniśmy właśnie traktować trochę tego Ace It Moro jako dwóch osobnych płyt, jako dwóch osobnych bytów, czy może dwóch komplementarnych, ale jednak dwóch?
1: Myślę, że trochę tak, bo różnią się te płyty od siebie i sposób, w jaki nagrywałem i jaki podchodziłem do pisania chociażby tekstów, jakoś definiował, na którą z płyt trafi dany numer, więc na pewno da się odczuć różnicę, ale ostatecznie całym konceptem na ten album dla mnie osobiście jest czas i miejsce, w którym powstał, więc ciężko mi było je rozdzielić między sobą. A jeszcze inną kwestią jest to, że ja kocham robić muzykę, stary, i jakby jak mam za dużo rzeczy w kolejce, to ciężko mi się zabierać za nowe, więc uważam, że im szybciej wypuszczę dane rzeczy, tym szybciej będę mógł się zabrać za kolejne, także no gdybyśmy to podzielili na, nie wiem, album i mixtape, bo wstępnie był taki pomysł, to na przykład musiałbym teraz czekać jeszcze, aż ta druga część utworów się pojawi. Myślę, że nie ma na co czekać, stary. Jeżeli, wiesz, któryś z numerów ma zażyć, to się wydarzy. Chcę dać, wiesz, ludziom też przestrzeń teraz przez lato całe, żeby mogli z tymi dwoma albumami się zapoznać, skleić go jakoś sobie wspólnie w całość jakąś, wiesz, zawsze można sobie zrobić playlistę i wybrać sobie ulubione. Tam każdy coś dla siebie znajdzie na bank.
0: No właśnie, bo to jest taka płyta, co bardzo mi się w niej podoba, że mimo tego, że nie jest jakby jednowątkowa, jeżeli chodzi o oś narracji, powiedzmy, co nie jest jakby albumem takim stricte konceptualnym, to jednak dając ci raz, wiesz, rapowy banger, drugi raz rave'owy, trzeci raz jechankę bassową, i po raz kolejny wjeżdża na przykład miły ATZ na R&B, czego nikt się chyba nie spodziewał, ale to dostaliśmy, to przez to ja jestem jakby taki nasycony trochę, nie? Że to, czego chciałem od miłego ATZ na ten moment jako odbiorca, dostałem na tym albumie.
1: No i cieszę się bardzo. Ja też trochę tak mam, że się czuję nasycony, bo wielu rzeczy spróbowałem, których wcześniej nie robiłem. Czuję, że wybawiłem się wystarczająco robiąc tą płytę i jest tak, jak mówisz, że mimo że, chociaż ostatecznie uważam, że są tam też jakieś nawiązania pomiędzy numerami.
0: Tak.
1: Są jakieś wątki spajające to wszystko w całość. To ostatecznie też uważam, że to jest płyta singli, tak jak każda poprzednia moja. I nie siliłem się na jakiś większy koncept. Konceptem jest, wiesz, moje życie po prostu. Czas i miejsce. To jest koncept dla mnie.
0: To jest valid podejście, jak najbardziej. Tak się zastanawiam, bo jedna z pierwszych rzeczy, jaka mi przyszła do głowy w momencie, kiedy słuchałem Ace It Moro po raz pierwszy, w ogóle śmieszna sprawa, bo ten kawałek z Chodakiem, który jest na pierwszym CD-ku, wleciał mi w momencie, w którym skręciłem w ulicę Puławską, a tam jest
1: na
0: akurat tekst.
1: Na piskach wjechałeś?
0: Dokładnie. Może nie na piskach, ja trochę...
1: Wiadomo, ja też wtedy nie wjechałem na piskach. Stary, nigdy w życiu nie jechałem na piskach. Ten numer jest takim trochę wyolbrzymieniem, ale stary... No, kocham tą piosenkę i pamiętam moment, jak wjeżdżałem w tą Puławską tym swoim pierwszym za rap kupionym samochodem. Popłakałem się ze szczęścia i to były te piski, stary.
0: Okay.
1: No, ale jakie ty miałeś odczucia z kolei?
0: Właśnie, moja pierwsza myśl, która mi się pojawiła, to po przesłuchaniu całej płyty, jak dużo Miły ATZ uczęszczał na lekcje śpiewu i emisji głosu przez ostatnie 2 lata? I czy w ogóle?
1: Wiesz co? Ani trochę. Myślę, że cały progres, który słychać na albumie, to jest moja praca z mikrofonem po prostu.
0: O, oh, wow. Okej.
1: No, dosłownie, stary. Wydaje mi się, że to też z tytułu tego, że miałem naprawdę dużo czasu i przestrzeni na to, żeby kombinować. I może to jest też kwestia miejsca, może to jest kwestia też tego, że przeprowadziłem się do Gdyni, zamykałem się, wiesz, na cały dzień albo noc w studio i nie musiałem się zapisywać w żaden kalendarz, nie miałem ograniczonej ilości godzin, tylko po prostu mogłem tam siedzieć, nic i nikt nade mną nie wisiało i po prostu mogłem się tym bawić. I dzięki temu w ogóle osiągnąłem jakieś nową jakość, nowe w ogóle kombinacje, stary, powstały. Czuję, że też wprowadziłem dużo nowych form w ogóle pracy dzięki temu. Także no dzieją się rzeczy i myślę, że to w ogóle jest naturalna rzecz u mnie, że razem z czasem te moje umiejętności gdzieś wokalne i kontrola nad tym idą do przodu. Myślę, że między Czarnym Swingiem a Rollerem też czuć było ten przeskok. Uczę się, wiesz, słucham muzyki, chłonę, staram się, wiesz, nie powielać aż tak bardzo schematów poprzednich. No bo stary, jakby wiesz, uważam, że muzyka nie może być nudna. I tak jak wiesz, no kocham nadal, wiesz, Two Step Garage, ale jeżeli mam zrobić numer na płycie Two Stepowy, to nie chciałbym, żeby on przypominał, wiesz, 777. I uważam, że okej, mam znowu Two Step jeden na płycie, ale jak go przyrównasz do siódemek, no to stary, jest ogromna przepaść, nie? I chciałbym z każdą kolejną płytą takie innowacje wprowadzać po prostu.
0: Powiem ci, że zaskoczyłeś mnie i to dość poważnie, bo byłem przekonany, że odpowiesz mi coś w stylu, no 2 razy w tygodniu chodziłem na lekcje śpiewu i raz na... Autentycznie, zgadzam się, że była bardzo duża różnica, między dwoma pierwszymi płytami, czy nawet drugą i trzecią, ale ta przepaść jest naprawdę spora, w sensie nie przepaść, ale raczej ta, mam wrażenie, że otworzyła ci się jakaś czakra po prostu, wiesz, w głowie.
1: Gardła.
0: I że no serio, kontrola głosu, to w jaki sposób ty brzmisz na niektórych numerach, Miły ATZ nigdy tak nie brzmiał. Ja się musiałem czasami przy niektórych kawałkach naprawdę 2 razy zastanowić, czy to na pewno jesteś ty.
1: Okej, wow.
0: No.
1: Ciekawe bardzo. No zacząłem kombinować, stary. Może się coś otworzyło, może... Ciężko mi powiedzieć realnie, stary. Może dużo bardziej zacząłem świadomie podchodzić do brzmień, które w ogóle aplikuję do swojej sztuki. W ogóle może zacząłem traktować swoją twórczość jak sztukę.
0: Okay.
1: Może trochę zacząłem nawet mniej się utożsamiać z tą formą, dzięki czemu otworzyły się nowe możliwości, stary. I wiesz, nie mam już w głowie, siadając przed mikrofonem albo stając przed nim, dobra, teraz muszę być Miły ATZ, tylko daję się dziać tym rzeczom i może dzięki temu po prostu przepływ jest dużo bardziej różnorodny.
0: No to jest coś też, co mega dobrze widać na sound systemach waszych świętobejsowych. Jakby ta synergia między tobą i Funkillem i ten moment połączenia tych jakby dwóch charakterów i umiejętności, które jakby... Mam wrażenie, że Funkill wie, kiedy ty chcesz wjechać i robi różne rzeczy z dekami, o których nie mam pojęcia i pewnie nigdy się nie dowiem. I tak samo jak ty, wiesz, kiedy on chce zmienić już beat i tak dalej, jakby rozumieć po prostu bez słów, nie? I ta jakby naturalność, ta zabawa muzyką przede wszystkim to jest coś, co jest słyszalne. I teraz zastanawiam się w związku z tym, dlaczego o tym mówię, czy ta twoja świętobejsowa przygoda, która już chwilę trwa, może ona ma taki wpływ na to twoje postrzeganie muzyki, może ona jakby jeszcze bardziej otwiera cię na różne rzeczy, a jeżeli nie, to, to w którym kierunku może cię ciągnąć?
1: Ciężko mi powiedzieć. No, myślę, że to jest jakby z obu stron. Inaczej, moja twórczość ma wpływ na Święty Bass i odwrotnie. Święty Bass i jakby doświadczenie z tej sfery na bank ma wpływ na rzeczy moje solowe. Ja wiesz, ja trochę mam tak, że nie chcę zamieniać swoich płyt w coś, co będzie kontynuacją Świętego Bassu. Ale tak jak mówię, no to jedno wpływa na drugie i się gdzieś przenika. Jeżeli chodzi o gatunki, to chciałbym, żeby na moich płytach były takie soft wersje ewentualne tych świętobasowych wygrzewek.
0: Okay.
1: Ale może mi się to też kiedyś zmienić. Chciałbym kiedyś nagrać, wiesz, album albo nie wiem, może epkę, która będzie moimi solowymi rzeczami w stylu, wiesz, ciężkich jakichś drum and bassowych jechanek czy dżungli. Myślę, że to też miałoby sens totalnie. Ale też dlatego chcę, wiesz, się wyzbywać tych rzeczy jak najszybciej się da, żeby móc tworzyć nowe i żeby one już sobie żyły własnym życiem. Odcinam to sobie i cisnę dalej. Już się nie mogę doczekać, stary. Znowu mam ten moment, wiesz, gdzie czuję, że no, zrzucam z siebie jakiś balast i będę mógł sobie dalej tworzyć.
0: No właśnie, bo odrobina kuchni, my jesteśmy jeszcze 2 tygodnie tak naprawdę przed premierą, w momencie, w którym rozmawiamy, przed premierą Ace It Moro, i tak się zastanawiam, czy ty myślisz w ogóle o tym, w jaki sposób ludzie mogą zareagować na te nowinki od ciebie i czy będą zaskoczeni na przykład, bo wiesz, czasami jest tak, że jeżeli artysta przyzwyczai do czegoś swoich takich korowych słuchaczy, to jeżeli prezentuje coś nowego, to ci korowi słuchacze czasami się na niego obrażają, nie? W hip-hopie to jest w ogóle bardzo częste. Szczególnie mam wrażenie przy gdzieś tam odrobinę starszych graczach, którzy jeżeli spróbują czegoś nowego, to tylko jest od razu umówione, że skończył się po czymś tam.
1: Wiesz co, ja się w ogóle o to nie ma. Martwię. Nie mam żadnych oczekiwań. Dobór singli był jaki był też z powodu tego, że numery tak zwane bardziej zasięgowe zostały skończone niedawno w zasadzie, przed oddaniem na przykład masteru do tłoczni, więc nie byliśmy w stanie ich singlować. Ale może tak miało być, wiesz, może to jest pole do tego, żeby jeszcze po premierze płyty gdzieś popchnąć tą promocję. Co się na przykład nie wydarzyło przy Rollerze, absolutnie. Wiesz co, ja uważam, że mimo tego, że spróbowałem nowych rzeczy, to dałem na tyle dużo takich, jak mówisz, satysfakcjonujących i sycących rzeczy ludziom, którzy gdzieś oczekują ode mnie podobnych piosenek do rzeczy z płyty poprzedniej, czy jeszcze wcześniejszych. Że w zasadzie się nie martwię o to, że ktoś się na mnie obrazi. Wręcz myślę, że to może tylko i wyłącznie sprawić, że nowi odbiorcy się znajdą i sprawdzą starsze. Także nie martwię się absolutnie i też nie mam oczekiwań i tak czuję, że siłą rzeczy będzie lepiej to przyjęte niż poprzedni album. Zawsze jest to jakiś tam mini krok w górę i nie zależy mi na jakichś totalnie wielkich skokach rozpoznawalności czy odtworzeń na streamingach.
0: No, nie będę pytał w takim razie, czy masz ambicje pójść do Dzień Dobry TVN.
1: Nie mam.
0: Z jednym ze
1: Ale bardzo
0: numerów.
1: Chętnie pójdę, stary, okay. Wiesz, to nie jest tak, żebym nie poszedł, poszedłbym. Ale
0: A jakby... czy musieliby pozwolić ci nawijać, czy zgodziłbyś się na playback?
1: Zgodziłbym się na playback.
0: Okay.
1: Jeżeli byłoby trzeba, to zgodziłbym się na playback. To by było ciekawe doświadczenie dla mnie.
0: No to na pewno. Tak się zastanawiam teraz, bo mówisz o tych kwestiach promocyjnych. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jakby ilość materiału, która jest na Ace It Moro, którą wydajesz na raz, mogłaby spokojnie starczyć na ten ułożony już od jakiegoś czasu model promocyjny płyt za granicą.

0: jakiejś, na bank. Ja osobiście, no nie wiem, mimo że nie śledzę, to czasami gdzieś mi się to rzuci w oczy, może nawet bardziej na polskim rynku, i jakieś takie wysysanie, wyciskanie tej szmaty po prostu do cna. Nie wiem, wolę się skupić na tym, żeby zacząć nagrywać następne utwory. Może ktoś uważać, że to jest idiotyczne, co robię, ale nie wiem. Może jeszcze kiedyś, wiesz, będę miał upgrade, jeśli chodzi o sferę biznesową w moim życiu. Ciężko powiedzieć, a może, nie wiem, ktoś mi będzie lepiej doradzał. Ciężko powiedzieć, stary. Zobaczymy, no.
1: Nie, no ale to też jest takie podejście trochę true to the game, co nie, że bo jednak jakby wyciskanie tej szmaty, o której mówisz, i taka kapitalizacja wszystkich możliwych odsetek przez jak najdłuższy czas, mam wrażenie, że zabiera trochę fun z tego, czym w ogóle jest muzyka u podstaw, nie?
0: To mi totalnie odbiera i powiem ci, że no nie wiem, ja nie mam na to przestrzeni w życiu, ja wolę się skupić na jakby kreatywnych sprawach. Może, wiesz, może kiedyś się to u mnie zmieni, ale może to jest kwestia tego, żeby w pewnych zamknąć album i dopiero w momencie zamknięcia albumu skupić się w ogóle na całej reszcie. Ale czy kiedykolwiek będzie na to przestrzeń? Wydaje mi się, że nie, bo patrząc na, wiesz, resztę sceny i kolegów innych z branży, to na innych poziomach i levelach rozpoznawalności to wygląda też tak samo. Zawsze to są wariackie papiery, stare. Mm-hmm. Raczej po prostu możliwe, że się to u mnie nie zmieni, ale może wróci w innej formie.
1: Tak się zastanawiam teraz, bo ludzie bardzo często mówią o pewnych artystach, że są industry plantami na przykład.
0: Wow, co to znaczy?
1: Że są, wiesz, wykreowani w 100% przez przemysł muzyczny, przez wytwórnie, przez majorsów, ale znając to, jakie są realia rynku muzycznego w Polsce i to, jak działają wytwórnie, albo jak działają sami artyści, którzy wydają sami siebie, no to nie wiem, czy jest zbyt wiele ludzi, o których rzeczywiście można powiedzieć, że są produktem wytwórni od początku do końca. I mam wrażenie, że ludzie nie zdają sobie w ogóle sprawy z tego, jak działa ta branża i jak wiele zależy od samego artysty w całym tym procesie.
0: To prawda, to fakt. I myślę, że często też artyści sobie z tego nie zdają sprawy.
1: No tak, to na pewno.
0: To jest gorsze chyba, stary. Bo to przede wszystkim my powinniśmy sobie zdawać z tego sprawę. Ja powoli zaczynam. Może niektóre rzeczy już coraz bardziej świadomie olewam, tak jak na przykład to, o czym przed chwilą gadaliśmy. Ale no potem będę mógł mieć pretensje tylko i wyłącznie sam do siebie, nie? A ludzie, wiesz, ciężko powiedzieć, to jest, wiesz, to co myślą ludzie.
1: Nie myślmy, zostawmy o tym, pomyślmy
0: zostawmy
1: o tym, co my myślimy,
0: tak,
1: no, o to będę cię pytał. Zapytam cię, miły ATZ i R&B. Połączenie, którego spodziewałbym się w momencie, w którym na przykład zgodziłbyś się dograć do Dominiki Płonki na jakiś numer, ale niekoniecznie spodziewałbym się u ciebie na albumie paru takich numerów, które po pierwsze są w takim vibe właśnie, Rhythm and Blues po pierwsze, po drugie traktują o jakby zakresach tematycznych, których wcześniej niezbyt wiele u ciebie było, nie wiem, relacje damsko-męskie chociażby, też kilka tych wątków jest na tej płycie. Łatwo było ci się odnaleźć w tych klimatach? Czy przyszło to naturalnie?
0: Co, łatwo mi było, bo generalnie pierwsza wersja w ogóle utworu W oczy to jest mój też beat. I trochę jest tak, że ja podjąłem decyzję o tym, że w tej formie to będzie nieostatecznej, bo ostateczna forma jest Mirofa i Shadowa. Shadow nagrał tą gitarę, Mirof zrobił resztę rzeczy, ale pierwsza wersja, w ogóle pierwsza, to jest też długa historia, bo stary, ja ten numer napisałem razem z UPA-em i była taka akcja i generalnie w ogóle na pendrive, który został dodany do preorderu, jest ten numer w pierwszej wersji, to jest turbo w ogóle smaczek. I tam jest tak, że Yuppie pisze czwórkę na temat jakichś swoich

0: swoich rozterek damsko-męskich w kwestiach relacji, a ja jako starszy kolega mu odpowiadam na to. No ale pewnego dnia stwierdziłem, że po prostu dopiszę sobie do tych czwórek, które są odpowiedziami na jego czwórkę po swojej i zrobię z tego swój solowy numer. Na testa po prostu sprawdziłem, jak to siedzi na jakiejś takiej gitarce i dołożyłem tylko stopę, nagrałem te wokale pod coś takiego i ostatecznie wrzuciliśmy to tą akapelę na beat Mirofa. Ja kocham to, jak bardzo uczłowieczony był proces tworzenia w ogóle tego albumu i jak bardzo mocno zależało to od po prostu czasu spędzonego z ludźmi, którzy są na tej płycie. Nie zawsze, ale w większości przypadków tak jest. Zastanawiam się, jakie było pytanie, czy...
1: Czy dobrze czułeś się w tej stylistycznej? Najlepiej, stary.
0: Okay. Jakby wiesz, moment, w którym mogę... Ja nagrywałem ten numer tak, jak teraz siedziałem po prostu i jakby... Pisałem te wersy i rapowałem je z uśmiechem na twarzy. Okay. I miałem takie... Tak było, po prostu tak było. Chociaż mam wrażenie, że w mojej głowie się mieszały różne wątki, bo tam jest kilka, chyba 4 ósemki tam są. Ale myślę, że dzięki temu przekaz jest taki uniwersalny i wielu ludzi może sobie gdzieś utożsamić się z tymi wersami.
1: No to jest chyba jeden z moich ulubionych numerów na płycie. Ten z Dominiką Płonką zresztą też jest jednym z moich ulubionych numerów na płycie. Ale gdybym tak, to może skoro już zacząłem ten temat, to zerknę sobie na tracklistę i powiem ci, które kawałki mi się najbardziej podobają.
0: No właśnie.
1: Mi powiesz, które tobie się najbardziej podobają.
0: Dobrze.
1: To tak, zaczynając od numeru 2 na CD1 i ten tytuł nie mam pojęcia, jak powinienem wypowiedzieć. Więc może mi pomóż. Bojen,
0: tak.
1: Bojen, po prostu.
0: Bojen, no to jest nazwa twierdzy w
1: Giżycku. Okej.
0: No generalnie chodziło mi trochę o to, że tam jest w ogóle ten prechorus. Nigdy nie byłem najlepszym b-boyem, w graffiti nieraz bywałem tojem, na freestylach nie wygrywałem wojen, to dzisiaj spełniam nasze marzenia z twierdzy Bojen. Miałem taki flashback po prostu, jak byliśmy dzieciakami, pojechaliśmy z ziomalami na pierwszy festiwal typu hip-hop do Giżycka i pierwszy raz byłem na scenie dłużej, wiesz, tam procentę mi dawał czapkę, z której losowałem temat na freestyle. Byłem absolutnym łakiem wtedy i mam wrażenie, że wtedy zacząłem tak realnie marzyć o całym o tym wszystkim, co się dzieje obecnie. Zacząłem sobie wtedy to jakoś wizualizować i to miało wpływ. I to nie są tylko moje marzenia, bo myślę, że to tak jak jest w tym refrenie też, to jest taka wypadkowa marzeń tych wszystkich ziomali z mojego osiedla, którzy po prostu gdzieś tchnęli we mnie tą energię, stary, i ja jestem kwiatkiem po prostu, który
1: rozkwitł.
0: Na tym drzewie gnieźnieńskim.
1: Bardzo ładne. No to backstory dodane do tego jeszcze bardziej sprawia, że podoba mi się ten numer w takim razie.
0: Ale przepraszam, jeszcze dodam, tak. Pisałem go pod zupełnie inny beat. Aha. I jest to jedna też z piosenek, przy których płakałem pisząc. No, było to... pierwszy wydźwięk był smutny bardzo tego utworu, ale... Ostatecznie zrobiliśmy z Mirofem z tego taki trochę soundtrack zwycięzcy. Do wygrywania żyćka.
1: Prawda. Tak brzmi ten kawałek właśnie, to prawda. W ogóle ta płyta, mam wrażenie, że to jest też trochę, chociaż nie chcę wchodzić oczywiście w twoją głowę a szczególnie wrzucać słów w twoje usta, natomiast taki wydawał mi się trochę jakby klucz do podziału na CD1 i CD2, że ta część pierwsza jest zdecydowanie bardziej refleksyjna.
0: Smutna też.
1: I smutna, tak.
0: I
1: tak.
0: Toksyczna, no.
1: Tak.
0: To prawda. Jest tak. I czuję, że to też totalnie moje życie miało na to wpływ. nie chcę się chyba w to zagłębiać ostatecznie. Dam też jakieś pole do interpretacji, bo tam są też nawiązania do jakiejś historii z Rollera. Dajmy to rozkminić ludziom, którzy jeszcze może rozkminiają takie rzeczy. Ja zawsze byłem takim słuchaczem, który kochał, wiesz, czytać te kody, także zostawmy to wczutym. Ale z kolei, poczekaj, bo ja teraz muszę ci zadać pytanie. A co myślisz o intro? Bo ja jestem ciekaw, co myślisz o tym numerze. To jest szczerze, totalnie.
1: To jest jeden z tych kawałków, na których musiałem się zastanowić, jak wjechałeś w pierwszych słowach, czy to jesteś na pewno ty.
0: Naprawdę?
1: Autentycznie, tak.
0: Okej. Okay.
1: Tak. Masz tam tak, ta emisja twojego głosu w tym kawałku jest tak bardzo, bo ty masz taką manierę, raczej przyzwyczaiłeś, mam wrażenie, słuchacza, przynajmniej mnie, jako twojego słuchacza, do takiej maniery przeciągania sylab, nie do końca dykcyjnie, super, hiper poprawnego wymawiania, do rytmizowania przede wszystkim. A tutaj mieliśmy do czynienia, mam wrażenie, z takim bardzo czystym, miłym ATZ i czystym wokalem miłego. Nie siedzi mi chyba w tym numerze ten, nie wiem, kto nawija światła.
0: To ja. Wszystko to ja.
1: No i widzisz, nie miałem pojęcia, myślałem, że to jest inna osoba.
0: Ty jesteś pierwszą osobą, która to mówi, to jest ciekawe. Ja chciałem trochę zmienić proporcje, bo tam są dwa wokale w tym samym miejscu i chciałem, żeby ten motyw światło był, no nieważne, nieistotne. To jest ciekawe, bo jesteś drugą osobą, która mi to mówi. Ten wokal jest w ogóle pocięty. Ja chciałem, ja to zrobiłem celowo. Nieważne, ale rozumiem, ma prawo ci się to nie podobać.
1: Ale to jest jedyna rzecz tak naprawdę. Nie...
0: W tym numerze całym?
1: Tak. Uważam, że to jest fajne wprowadzenie do historii, która... Do różnych historii, które później...
0: To jest ostatecznie też... W sensie to jest ostatni numer, który w ogóle napisałem i nagrałem na ten album. Jest to trochę takie... podsumowanie na starcie tego, co mi się w ogóle wydarzyło, stary, z perspektywy czasu, gdzieś uświadamiając sobie tą drogę właśnie 2 lat, albo nawet więcej, bo realnie moment, który sobie wyobrażałem, pisząc pierwsze wersy do intro, sięga nawet jeszcze czasów takich przedrollerowych i takich między Czarnym Swingiem a Rollerem jeszcze, jak mieszkałem w Warszawie, więc jeśli chodzi o chronologię, to aż tam ta ciemność się rozpoczęła, no.
1: Trochę też tak nastroił mnie, raczej przygotował bardziej do tego, że to będzie bardziej filozoficzna przewózka niż do tej pory.
0: I była?
1: No wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że bardziej niż na poprzednich albumach poleciałeś w strony właśnie takiego filozofowania trochę.
0: Możliwe to jest. No jest na przykład Zoom, który na pozór jest taką chamską bragą, a ostatecznie jest tam dużo metafizycznych rzeczy i ja to nazywam duchowym braga. No, ciekawostki, tam jest dużo oczek puszczonych do osób, które lubią też psychodeliki jeść i tak dalej.
1: Okej.
0: Wydaje mi się, że tak. Może to też z tego tytułu wynika, że... Nie padło to pytanie, więc nie będę w to brnął. Ale no, faktycznie, może być tak, jak mówisz. No dobra, ale lećmy dalej. Jestem ciekaw, jakie rzeczy ci się nie podobają. Chuj z tym, co ci się podoba, stary, przepraszam, ale jestem ciekaw, co ci się nie podoba.
1: Okej. To jest ciekawe pytanie. Teraz się czuję jak po drugiej stronie.
0: Przed też mi zadawaliście takie pytania. Dawaj.
1: No to prawda, prawda. Numery, które nie podobają mi się na twoim albumie. No i właśnie, musiałbym pomyśleć. Daj mi sekundkę. Robię comeback, mi się podoba. UPA w ogóle w tym numerze, kto się wyświetla, bardzo, bardzo fajnie nawinął. Kevin też mi się podoba.
0: Ja uwielbiam.
1: Może nie wiem, czy chłód jest moim ulubionym numerem z tej płyty.
0: No smutna bardzo piosenka.
1: Tak.
0: Okrutnie smutna i moment, w którym pisałem tą piosenkę, no w ogóle zwrotki, bo Tak, refren chyba w sumie też. Pod zupełnie inny beat to pisałem. Okay. Potem jakby wyprodukowałem sobie to, ale no turbo chłód od tego bije. Wydaje mi się, że to jest taka użytkowa piosenka dla ludzi, którzy mają dużo chłodu w życiu i będą sobie nim tym tunem tylko podkręcać to wszystko. No, może nie zarezonowałeś przez to, że tak wiesz, w tym życiu jest lepiej po prostu, nie?
1: Tak.
0: To tak mi się może wydaje. Z tego tytułu, ale może też forma, wiesz, ja tam, wiesz, na autotune można powiedzieć śpiewam albo nucę. Jestem mega ciekaw w sumie odbioru tego tuna. Uważam, że w sumie może ma jakiś potencjał na bycie takim często zapętlanym przez smutnych ludzi.
1: Myślę, że tak. Tak, to na 100%. No. Ale generalnie uważam, że to nie jest tak, że mówię to każdemu, bo nie, ale uważam, że ten album nie ma skipów, nie? W sensie są numery, które podobają mi się bardziej, są numery, które podobają mi się mniej, ale nie miałem tak, że muszę, nie wiem, wyłączyć coś, bo mnie po prostu skręca, nie? Nie, absolutnie.
0: To się cieszę bardzo.
1: To jest chyba trochę taki stempel jakości.
0: Na 28 tunów.
1: Tak, to prawda.
0: Ale na bank ludzie będą tak mieli, wiesz. Wydaje mi się, że Będą tak mieli. Dlatego zachęcam w ogóle do, wiesz, robienia sobie playki z tego, co tam się utworzyło, zrobienia sobie swojej w ogóle wersji tego albumu, swoich konfiguracji, bo uwierz mi, że ułożyć w ogóle całą setlistę z tego wszystkiego, ja to zostawiałem, odkładałem to na sam koniec, stary, i do dziś nie jestem pewien, czy dobrze to zrobiłem, wiesz, bo ułożyć to wszystko raz, że chronologicznie, żeby to miało jakiś sens taki dla mnie, wiesz, logiczny po prostu, jeśli chodzi o czas, w którym się dane rzeczy działy, plus tempo, plus charakter utworu, ojej, zmiennych jest bardzo wiele, ja sobie potem to kolorowałem, nie było łatwo ułożyć tego, ostatecznie na przykład dwa numery z pierwszego CD wylądowały na dwójce, z różnych powodów. No nie było łatwo.
1: Okej.
0: Ale tak jak mówię, no w ogóle może rozkminimy coś. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak ludzie sobie to ułożą. Chciałbym, żeby mi podesłano, ale to muszę wrócić do tego, obejrzę ten wywiad i sobie o tym przypomnę.
1: No spoko, mogę ci przypomnieć też.
0: Przypomnij mi, stary, bo chciałbym, wiesz, zrobić taki ruch, żeby ludzie poskładali takie plejki i swoje interpretacje tego albumu.
1: Cool, to brzmi jak fajny pomysł. Słuchaj, bo chciałem przejść do innych wątków jeszcze. Może o twoim słuchaczu chciałbym porozmawiać przez chwilę. Jak ty sobie wyobrażasz, i powiem coś, co może zabrzmieć niegrzecznie, ale zrobię teraz do kamery takie cudzysłów i typowego słuchacza, miłego ATZ.
0: Wiesz co? Typowy słuchacz miłego ATZ to jest dzieciak w okolicy. Dobra, ciężko powiedzieć dzieciak, ale dobra, zostańmy przy dzieciaku. Jeżeli jest to dzieciak, to jest to dzieciak pomiędzy 15 a 20 rokiem życia, który słucha dużo muzyki, diguje ją i nie słucha tylko rapu, ale interesuje się też elektroniką i no ma specyficzny gust muzyczny. Jeżeli słucha albumów, to słucha ich od dechy do dechy. Jak się jara jakimś artystą, to sprawdza po prostu wszystko, co jest możliwe. Pochodzi z normalnej rodziny. Typu, nie wiem, co to znaczy normalna rodzina. Dobra, może w to się nie zagłębiajmy.
1: Biorąc pod uwagę, że powiedziałeś dzieciak i słuchający albumów od deski do deski, to podejrzewam, że jest ich stosunkowo niewiele.
0: Słuchaj, ja chciałem powiedzieć o tym też, że czuję, że mój słuchacz jest po prostu trochę odbiciem tego, jakim ja zawsze byłem słuchaczem.
1: Okay.
0: I w sumie opowiadając o nim, mówiłem o sobie samym. I marzy mi się, żeby każdy mój słuchacz, obojętnie w jakim jest wieku, był odzwierciedleniem tego, jakim ja byłem słuchaczem w danym wieku.
1: Okay.
0: Więc tak, to chciałbym, żeby tak było. Jak jest ostatecznie, wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, żeby te rzeczy się zbliżyły do siebie, żeby być blisko tej wizji. Wydaje mi się, że moja twórczość daje pole do tego, żeby jarać się całością, a nie tylko pojedynczymi tunami, i idzie za tym jakiś cały lifestyle, jakaś cała taka, nie wiem, organiczna otoczka tego wszystkiego, i mam wrażenie, że ludzie też to odczuwają i to pozwala im być w tym całościowo, łącznie nawet ze świętym bejsem. I czuję, że takich ludzi przybywa. Co nie zmienia faktu, że wiesz, no, jestem wdzięczny każdemu słuchaczowi, który wiesz, tam sobie odtwarza te tuny. To jest totalna abstrakcja dla mnie, moment, w którym wiesz, wchodzę sobie na Spotify for Artist i widzę, że w danym momencie słucha mnie, nie wiem, 150 osób o drugiej w nocy, wiesz, we wtorek. Stary, weź sobie wyobraź tych wszystkich ludzi, co oni robią.
1: Tak.
0: To jest inspirujące bardzo, ale też abstrakcyjne, bo jest po prostu abstrakcyjne.
1: No bo wyobrażasz sobie, że twój głos jest w tym momencie w głowie tych 200 ludzi w jakimś najbardziej randomowym momencie. W najbardziej, no trochę creepy też, tak, de facto. ale tak, no to jest coś, o czym często się w ogóle, mam wrażenie, zapomina, będąc artystą, czyli trochę też takiej jakby, bo co za tym idzie, no pewnie odpowiedzialność, nie, za swój produkt, za swoją sztukę, jakkolwiek by ktoś nie wolał tego nazwać. Nie?
0: No tak. I na przykład na tej płycie też pada stwierdzenie, po prostu przyznałem się na tym albumie, że nieraz jakby szczyciłem się i przechwalałem się rzeczami, za które powinno być mi wstyd. Mimo tego, że nagrywałem na przykład piosenki o tym, że krytykuję innych za treści, które umieszczałem w swoich utworach. I może też to, że coraz mniej się utożsamiam właśnie z treściami, które tworzę, i z formą, po wypluciu już ich, też mi pomaga nie ryć sobie tym bani właśnie, tymi 150 osobami z moim głosem w głowie, który już nie jest moim, wiesz,
1: tak.
0: To już było jakiś zapis tamtej chwili, ale już nie ma co sobie z tego robić tożsamości.
1: A da się zrobić uniwersalną piosenkę, moim zdaniem? Która powiesz, posłuchasz jej za 10 lat i powiesz, miałeś rację, masz rację.
0: Jasne, myślę, że da się. Ale to wszystko jest, wiesz, kwestia podejścia. Myślę, że mam sporo piosenek, które jak posłucham za 10 lat, to będę szczęśliwy, zadowolony z tego. Do dziś wracam do jakichś starych swoich albumów i jestem dumny z tej formy. Zdarza mi się na przykład do dyktafonu wracać i tam są, no są naprawdę genialne momenty, gdzie wiesz, poskładane są tak rymy, że jestem w absolutnym szoku, jak mi to wtedy przyszło do głowy.
1: Okej. Oglądałem jakieś relacje z Popkillerów ostatnich. I nie pamiętam teraz kto, przepraszam, wyleciało mi z głowy, ale przepytywał Łonę i zapytał go o to, kto jego zdaniem jest najlepszym raperem z tej młodej fali raperów. Łona powiedział, że Miły ATZ jest najlepszym raperem. Jak ty się czujesz, słysząc takie słowa, takie komplementy od takich ludzi?
0: O człowieku, jaram się absolutnie, stary. Powiem ci, że Łona to był jeden też zawsze z moich ulubionych raperów od dzieciaka i jakby moment, w którym naprawdę taka legenda i tak ogromny artysta mówi coś takiego, jest dla mnie, no, giry miękną, absolutnie. To jest chyba wyznacznik sukcesu dla mnie. bo wiesz, jakby zdanie, to nie jest tak, że mam gdzieś zdanie, wiesz, ludzi z internetu. Dobra, kurwa, mam. Szczerze mam. Mam gdzieś. A zdanie takiego człowieka jak Łona, no, jest dla mnie ważne, więc biorę sobie to do serca. Czuję, że wykonuję swoją robotę dobrze dzięki temu, że takie osoby się w ten sposób wypowiadają. No i co? I nic, tylko cisnąć dalej. To są dla mnie takie, wiesz, właśnie oczka od rzeczywistości puszczone, że keep it moving.
1: Dokładnie. A wiedziałeś o tym, że Łona tak się wypowiedział, czy dopiero teraz się...
0: Tak, już ktoś mi o tym powiedział. No. Wcześniej wiedziałem o tym, no. Bardzo miłe, bardzo miłe.
1: Oglądałem dzisiaj rozmowę Nardwara ze Skeptą. I Nardwar tam na sam koniec zadał takie pytanie, zresztą on zawsze je zadaje. Why should people care about Skepta? Więc ja zadam to samo pytanie tobie, trochę za Nardwarem. Dlaczego ludzie powinni zwracać uwagę na miłego ATZ?
0: Dlaczego powinni?
1: Tak.
0: Bo warto. Uważam, że warto, bo można dostrzec w tym wiele piękna, które przebija przeze mnie. Boskiego piękna, które przebijać zaczyna przeze mnie coraz częściej. Wow.
1: Piękne słowa.
0: A może to było ego, może to ego przeze mnie przemawia. Ciężko powiedzieć. Sami to ocencie. Chociażby po to, żeby ocenić, czy jest tak, czy inaczej. Czy to szatan, czy Bozia.
1: Czy było to ego, czy był to jakiś błogosławiony nurt myśli. Słuchajcie tej muzyki, bo po prostu warto. I dziękuję ci serdecznie.
0: Dziękuję. Jarastafari.
1: Jarastafari, dziękuję.